0: podkreśla pomysłodawca festiwalu, profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
1: Kult uro przez ostatnie lata udowodnił, że ta profilaktyka może być również atrakcyjna.
2: Absolutnie tak. 12-letni, dostojny już jubileusz istnienia festiwalu, który jest produktem harmonijnej współpracy urologów i pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie urologii różnego szczebla, a także miasta Krakowa, które od września do końca roku staje się najzdrowszym miastem w Polsce, najzdrowszym miastem w Europie, a być może i najzdrowszym miastem na świecie. Poprzez właśnie działania festiwalu Kulturo, który polega nie tylko na graniu, chociaż jest to jeden z elementów mający przybliżyć ciepły wizerunek lekarza urologa do naszych podopiecznych, ale polega na organizowaniu różnych fantastycznych imprez prozdrowotnych, seminariów dla młodych ludzi, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
1: Koncert inauguracyjny już 19 września w hotelu Forum w Krakowie. Jakie atrakcje w tym roku czekają na wszystkich chętnych, bo może tam każdy przyjść?
2: Absolutnie tak. Wstęp jest wolny. Będzie grał pan Janusz Grzywacz, lider grupy Laboratorium, Marek Piekarczyk, frontman TSA, wreszcie frontman formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz, Ornet, 230 V, no i formacja, która jest najbliższa mojemu sercu, z którą uprawiam rock'n'rolla, 13 w samo południe. Warto i należy być z nami.
1: Bardzo ważny jest też kontakt ze specjalistami. To też w ramach Kult Uro jest taka właśnie propozycja od Państwa. Od, jeśli się nie mylę, 21 września do 25 będzie też właśnie uruchomiona specjalna infolinia. I co będzie można?
2: Infolinia jest dedykowana dla wszystkich Państwa. Po drugiej stronie aparatu telefonicznego siedzą specjaliści, urolodzy, którzy są gotowi na to, by odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Oczywiście nie leczyć przez telefon, bo to jest też bardzo ważne, ale spróbować uzasadnić zarówno konieczność wizyty w poradni urologicznej, konieczność spotkania się z urologiem, przekazania pewnych informacji, które są trudno dostępne w sieci albo ich wiarygodność jest dyskusyjna, a otrzymanie tych informacji od lekarza specjalisty może się przyczynić do tego, że ktoś z Państwa albo bliski zdecyduje się na kontakt z urologiem i tym bardziej rzetelnie zatroszczy się o stan własnego zdrowia, bo po to wszystko robimy. Myśmy żyli dłużej, lepiej, szczęśliwiej i byli usatysfakcjonowani ze swojej jakości życia.
1: Od października mają być też tak zwane drzwi otwarte w szpitalach. Jak to ma działać? Gdzie się ma pacjent zgłosić?
2: To do tej pory działało bardzo dobrze i nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tym roku również tak będzie. Najpoważniejsze instytucje urologiczne w Krakowie, zaczynając od Szpitala Uniwersyteckiego, w którym jesteśmy, jak i Szpital Wojskowy, czy Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera, czy Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Żeromskiego. To są te instytucje, które bardzo ściśle współpracują w budowaniu marki, a jednocześnie dostępności doświadczeń, które odbywają się w ramach Festiwalu Kulturo, zarówno menadżerom tych szpitali, jak i załodze, która odpowiada za to, by uczestniczyli Państwo bez żadnego problemu w dniach otwartych. Składam wyrazy szacunku i najgłębsze podziękowania. Tak będzie i w tym roku. Dokładne daty podamy na stronach internetowych naszego festiwalu. Będzie to nie tylko na stronie internetowej, ale również w mediach społecznościowych.
1: A czy muzyka pomaga panu profesorowi, bo będzie również tradycyjnie już pan na scenie ze swoją grupą. Czy muzyka pomaga w operacji? Bo wiem, że swego czasu to na sali operacyjnej nawet pan słuchał chyba muzyki.
2: I do tej pory słuchamy, ale muzyka jest w tym względzie, jeżeli chodzi o salę operacyjną, jedynym tłem, który nie może przeszkadzać i nie może powodować dekoncentracji albo osłabienia w jakikolwiek sposób skupienia, które musi być dedykowane na naszego podopiecznego i problem, który go dotyka. To jest powszechnie praktykowane na różnych salach operacyjnych całego świata. Urolodzy, chirurdzy różnych dyscyplin mają swoje ulubione repertuary, zaczynając od klasycznego, poprzez jazzowy, kończąc na rock'n'rollowym. W naszej klinice dominuje rock'n'roll, ale bynajmniej nie dlatego, że ja go lubię, tylko dlatego, że akurat zespół wybrał ten sposób muzyki, który może towarzyszyć, nigdy przeszkadzać w leczeniu. Na pytanie, czy muzyka pomaga w realizacji założeń Festiwalu Kulturo. Tak, i to pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż nawet krótka audycja telewizyjna, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne i jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo, jak to jest możliwe.
1: W takim razie zapraszamy 19 września na 12. edycję Kulturo z panem profesorem w roli głównej również na scenie.
2: Jednej z wielu, tylko ról, na pewno nie głównej, ale chciałbym z tego miejsca jej podziękować zarówno pani redaktor, jak i wszystkim państwu, którzy współtworzycie tak Festiwal Kulturo, bo Festiwal Kulturo to państwo, wszystkim wykonawcom, wszystkim artystom, wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy są zaangażowani w tworzenie marki tego wydarzenia, które stało się nie tylko krakowskim Mark of Excellence, ale czymś, co jest rozpoznawane w Polsce, a nawet jej poza granicami. Bardzo dziękuję i składam wyrazy najgłębszego szacunku wszystkim państwu.
0: Mówił profesor Piotr Chłosta w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny. Przypomnę, koncert inauguracyjny z gwiazdami jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM.
5: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Stop giving me advice. Stop giving me advice. Stop.
1: RMF Hip Hop.

0: jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: First time I went to Memphis, they had it was a two-story club that only the downstairs was open. We looking down and it was a mosh pit.
2: Yeah. Five-star till I talk. A member, yeah, rep said, Cactus Jack. Member some boy, wow. And we run the Bumba Club Black.
3: Yeah.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: 25, 60, 8, 1, 25, 60, 8, 2, 1, 4, 60, 80, 3, 20.

0: Jestem, kłaniam się. Zapraszam. 53-latek z Koszalina z zarzutami podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Od tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Później o zbliżającym się szczycie w Montrealu i rozmowach na linii Kanada-Unia Europejska, ogłoszonych po tym, jak Donald Trump zagroził Unii cłami. Mamy też ważne informacje dla miłośników kina. Zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
1: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała dwóch osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
0: Uruchomiono 630 syren w 120 budynkach, zarządzono ewakuację. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumowuje wczorajszy alert o zagrożeniu z powietrza w regionie. Wiadomości o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Miało to związek z nalotami rosyjskiej armii na zachodnią część Ukrainy. Jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce, później podało, że nie odnotowano naruszenia granic Polski. W czasie działań wojska lotniska w Lubinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje, zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. Premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu w ostatnich dniach października. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycje ułożenia nowych wzajemnych relacji. Prezydent USA Donald Trump zagroził kolejnymi cłami na Unię, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim zauważa się, że po wczorajszej groźbie Trumpa względem Europy dziś jest odpowiedź o spotkaniu, to w dodatku na kilka dni przed wyborami do Kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Nie chcę twierdzić, że to próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się na kilka dni przed wyborami do Kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popierają polityki Donalda Trumpa względem tego kraju. Tutaj w USA już się komentuje, że to może być jedno z najciekawszych spotkań politycznych tej jesieni i wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, ale nic nie dzieje się przez przypadek. Podkreślają amerykańskie media, to efekt polityki Trumpa, traktowania przez niego Kanady, licznych słów krytyki, nakładania ceł, ale i powielanych żartów, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, wyliczają. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
3: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: Igrzyska śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. O szczegółach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Cofamy się w czasie. Postać graną przez Woodyego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
5: Hamish Abernathy. These are my games.
4: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
0: A nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego była minister edukacji Barbara Nowacka. Wśród tematów warzywa strączkowe, czyli o nowych zasadach żywienia w szkole.
6: Czytam na X-ie, rodzice przychodzą, mówią, dostały warzywa strączkowe i cała klasa miała sensację.
7: Czy to jest kwestia tego, w jaki sposób na przykład zostało to jedzenie przygotowane? Jedne panie kucharki są genialne, a drugie jeszcze pracują nad tym, żeby osiągnąć to mistrzostwo w przygotowaniu fasoli. No ale to są przecież tradycyjne też polskie dania. Ja nie mogę zrozumieć.
6: To nadal ryba raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu świeże mięso, raz warzywa strączkowe, a tego piątego dnia.
7: A to szkoła już może decydować. Może zrobić naleśniki z serem, może zrobić na przykład pierogi, które mogą być różne.
6: A mięso może być tego piątego dnia?
7: Proszę pytać Ministerstwo Zdrowia. Ja nie zarządzam stołówkami szkolnymi.
6: To jak szkoły powinny te menu konstruować?
7: Mądrze. Proszę mnie nie pytać o szczegóły rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie minister, to wróćmy jeszcze do pani już twórczości, pani mema. Straszną burzę pani wywołała tym memem wczorajszym.
7: Po pierwsze przedwczorajszym, po drugie chamstwo.
6: Ale wczoraj była
7: chamstwo,
6: burza.
7: Chamstwo Patryka Jakiego trzeba jednak napiętnować i pokazywać. O co chodzi? Pan Jaki, europoseł, człowiek, który myślę, że ze swojego własnego, osobistego doświadczenia życiowego powinien też mieć jakąkolwiek przytomność, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując, jaki to on super umięśniony, a ona mniej. Katarzyna Lubnauer sama mówi, otyłość jest chorobą. To nie powoduje, że ktoś, kto cierpi na chorobę, jest tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Naprawdę.
6: To jest o Patryku Jaki pani powiedziała? To jest wypowiedź na temat Patryka Jakiego?
7: Doskonale wiemy, o kim to jest wypowiedź. I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki. W dodatku robi tę awanturę polityczną w ramach tematu bardzo dla nas istotnego, zdrowie młodego pokolenia. 30% młodych osób, dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic ma problemy z nadwagą. Odżywiają się coraz gorzej. Między innymi dlatego, że rodzice, którzy dużo i ciężko pracują, też nie mają często czasu, a często wiedzy, jak dziecko powinno się odżywiać.
6: Pani minister, ale prawica, ta sama prawica, także komentatorzy mówią, no dobrze, krytyka Patryka Jakiego to jedno, a ten obrazek...
7: A gdzie obrona Katarzyny Lubnauer ze strony państwa z prawicy? Gdzie powiedzenie, drogi Patryku, nie wyśmiewamy kogoś, ponieważ choruje na otyłość. Nie robimy takich rzeczy. Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? Po czym pan Patryk Jaki nagrywa kolejny filmik, na którym mówi, że on się nie da wziąć na histeryczne wpisy. Coś takiego. Po raz kolejny ją obraża.
6: Płaczliwe.
7: Kobieta naprawdę zawsze ma płaczliwe wpisy, to proszę obejrzeć. Co mówi Katarzyna Lubnauer? Czemu on ją atakuje? To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejszym. To taka
6: a
7: gra.
6: Jakie ostrzejsze
7: to taka
6: być?
7: Gra. A panie redaktorze, zostawiam to fantazji naszych słuchaczy. Jak określiliby pana Patryka Jakiego, który obraża i poniża kobietę? Zapraszam państwa do rozmowy.
6: Ja nie zapraszam, bo ja wiem, jak ludzie potrafią pisać w internecie po takich zaproszeniach. To nie jest dobry apel, pani minister, bo naprawdę może się pojawić hejt.
7: Po tym, co on zrobił, gdzie masowo spotyka hejt Katarzyny Lubnauer, niech ma odwagę też powiedzieć, przepraszam, nie ma tej odwagi, no to przepraszam, ale jak można coś takiego określić? Dlaczego my mamy się hamować? Bo co? Bo jesteśmy kobietami, bo jesteśmy słabsi, bo nie jesteśmy Patrykiem Jakim, któremu wolno wszystko.
6: Bo jest pani ministrem edukacji, żeby dzieci się hamowały, chociażby dlatego można się hamować. To tak już poza wszystkim innym, bo dzieci też potrafią...
7: No i pan Patryk Jaki dokładnie rozpoczął nagonkę również na panią minister Lubnauer. I tutaj nie ma hamulców, prawda? Bo on może wszystko.
6: Minister, ja tylko chcę powiedzieć, że jest takie stare polskie przysłowie, że i ono nie jest najlepsze. Jak pan, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, powiedziałbym, czasem trzeba ustąpić. Może. I niekoniecznie jako kobieta,
7: tylko
6: jako
7: dlaczego,
6: minister
7: tylko
6: edukacji.
7: Dlaczego hejtowana Katarzyna Lubnauer ma ustąpić przed agresją i butą? Przecież im o to chodzi. Żeby zastraszyć, żeby poniżyć. Tak się traktuje kobiety w polityce, tak się traktuje osoby, które mają odwagę cokolwiek robić i tak się traktuje, bo się robi zasięgi. To robi pan Patryk Jaki.
6: To przejdźmy do sztucznej inteligencji. Pojawiła się taka informacja.
7: A to znowu Patryku Jakim?
6: No, ma naturalną, jak rozumiem, nie sztuczną.
7: Myślę, że...
6: Kwestionuje ten drugi element, tak?
7: Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo bystrym człowiekiem.
6: Dziękuję bardzo. Ja mam dodatkową inteligencję jeszcze z drugiej strony, ale zostawmy to. Znaczy z drugiej strony...
7: Szyby
6: chciałem powiedzieć, nie miałem na myśli żadnych transcendentnych rzeczy. Sztuczna inteligencja w szkołach, to jest istotne pytanie. Całkiem niedawno Dario Amodei powiedział, że za 10 lat jest 10%, że w ciągu kilku lat świat przestanie istnieć. Jak słucham nauczycieli, to mam wrażenie, że niektórzy z nich mówią, to nie jest 10%. 90%, że szkoła w formie, jaką znamy w ciągu najbliższych kilku lat za sprawą sztucznej inteligencji, przestanie istnieć. Poloniści mówią, nie zadajemy już prac pisania do domu, bo nie ma sensu w liceach.
8: Mówię nie o podstawówkach.
7: I w podstawówkach pamiętać, też tak samo było.
6: Matematycy mówią, rozwiązujemy na tablicy, ponieważ zadawanie prac do domu, czy nawet w szkole, ale jak dziecko ma telefon licealista, bo może jeszcze mieć, choć czasami nie ma, to też nie zadajemy. Macie przygotowany program szkoleń dla nauczycieli, które pomogą z tym problemem, z tą zmianą, radykalną zmianą się rozprawić?
7: Blisko 100 tysięcy szkoleń przygotowanych dokładnie po to, że wprowadzamy pracownię AI do szkół. W 12 tysiącach polskich szkół ze środków z KPO, pracownię AI, obok tego 100 tysięcy szkoleń dla nauczycieli, plus dodatkowo program z Centrum Nauki Kopernik, który też współtworzyli nauczyciele, jak się dobrze przygotować do tych lekcji.
6: Znaczy to, żeby nie robili takich słabych grafik AI-owych, bo czasami to widać, że to jest ewidentnie.
7: To nie jest. To jest to, jak mądrze użyć AI, a nie jak robić lub nie robić grafik. To znaczy, jak wspierać samo nauczanie przez sztuczną inteligencję. Jak przygotować materiały, żeby one zaciekawiały i mobilizowały do powtórzeń. Jak zindywidualizować działania. I to są materiały, które Centrum Nauki Kopernik przygotowuje wraz z nauczycielami, żeby wiedzieć, w których elementach je
6: wesprzeć. Minister mówi o tym, że są pracownie, czy będą pracownie.
7: Otwierają je.
6: Otwierają się, a może trzeba zrobić takie miejsca, gdzie po prostu nie ma dostępu do internetu, żeby można było sprawdzić wiedzę uczniów. Wiedzę, a nie zdolność korzystania z rozmaitych aplikacji.
7: To już rozmawiamy o przyszłości, też przyszłości egzaminów, bo pojawiają się już takie szkoły w Polsce, gdzie egzaminy odbywają się w klatce Faradaya. To jest kilka szkół.
6: Może trzeba wprowadzić takie rozwiązanie po prostu.
7: Tylko pamiętajmy, że mówimy po pierwsze o molochu, 20 tysięcy szkół, po drugie zarządzanym przez samorządy. Więc odgórne powiedzenie, a teraz robicie wszystko wytłumiane, nieprzepuszczające dźwięków, sygnałów, jest bardzo dużym kosztem. Do tego się trzeba dobrze przygotować. I tak, egzaminy w tej formie, w której znamy, bardzo możliwe, że za kilka lat nie będą miały wielkiego sensu. To, co będzie miało sens, to egzamin, w którym realnie sprawdza się wiedzę człowiek do człowieka.
6: Czyli wrócimy do starych zasad. Mistrz, uczeń, tablica.
7: Ale nauczyciele bardzo często już to robią, bo to, co widać też z rezultatów PISA, to, że młodzież wszędzie, w szczególności to widać po Europie, traci podstawowe kompetencje.
6: No 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta.
7: I to jest przerażające, że jesteśmy jednymi z najlepiej rozumiejących. Polscy 15-latkowie są w topie.
6: No ale Estonia jest najlepsza. A to jest naprawdę trudny język.
7: Estonia jest najlepsza. Estonia 16%. Po pierwsze mówimy też o innej skali, innym systemie, chociażby organizacji sieci szkół.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzynaście minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM w piątek, to ona zupełnie inaczej smakuje.

0: you know the rest.
1: RMF Hip Hop.
2: Yeah.
3: We love you

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: And if I ain't did it yet, I'll try. Big bang, tight,
1: low bang, bang. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzień dobry, jestem.
3: Słuchamy.
2: A na początek konflikt na Bliskim Wschodzie, zniszczenie irańskiego reżimu, czy może jednak porozumienie z Teheranem? Obie opcje na stole, posłuchajcie, co mówi o nich Donald Trump. W faktach także o nowej propozycji obniżek cen paliw, tym razem od prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec o sportowych zmaganiach Igi Świątek. Muszę zdecydować, czy chcę wejść i ich unicestwić.

0: mówi Donald Trump w wywiadzie dla portalu Axios. Twierdzi, że zbliża się do podjęcia decyzji o wznowieniu ataków na Iran na wielką skalę i unicestwieniu irańskiego reżimu. Jednocześnie mówi, że przedstawiciele Iranu są w stałym kontakcie z USA i bardzo chcą porozumienia. Według cytowanych przez Axios urzędników administracji Trumpa, obecny stan konfliktu określany jako ani wojna, ani pokój jest nie do utrzymania. Trump może zdecydować się na powrót do bombardowań, jeśli sytuacja nie rozstrzygnie się przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Kolejne ataki blisko polsko-ukraińskiej granicy będą się powtarzać. Tak wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski komentował w RMF FM wczorajszy atak Rosji na zachodnią Ukrainę.
1: To jest chęć, czy takie usilne dążenie Federacji Rosyjskiej do tego, żeby Polaków przestraszyć, żeby rząd przestraszyć.
2: Ta informacja o dronie, który spadł albo został zestrzelony 4 kilometry od polsko-ukraińskiej granicy. Co powinni teraz robić, albo czego nie powinni robić mieszkańcy wschodniej części Mazowsza, choćby już blisko właśnie tych terenów?
1: Czy przede wszystkim powinni słuchać tego, po pierwsze nie dać się manipulować. Sprawdzenie, weryfikacja komunikatów, informacji, źródła, z którego one pochodzą, to jest pierwsza rzecz, którą mieszkańcy powinni robić.
2: Często to oczekiwanie wydłuża się, zanim ten sprawdzony komunikat przyjdzie, mijają kolejne minuty, wtedy spokój?
1: Mamy sygnały alarmowe i te sygnały zostały przecież uruchomione w województwie lubelskim i tu należy postępować tak, jak wskazują służby, jak w tą stronę postępować, tak się zachowywać.
0: Z wojewodą mazowieckim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzący do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
0: Wyjaśnia szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szefernakera wejście projektu w życie pozwoliłoby już następnego dnia odczuć skutki spadku cen paliw na stacjach benzynowych. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy. Mowa o komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2024. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie mimo niedziałania komisji od ponad 2 lat wciąż otrzymują podatki funkcyjne. Jakie konkretnie? Dodatki funkcyjne, a jakie konkretnie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, cztery wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia każda. Te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad 2 lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem pięcioosobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
5: Sport w faktach RMF FM.
0: Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Turniej zaplanowano na okres świąteczny. Wcześniej, od 30 września, nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9 w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Yeah!

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami. O poranku alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju. Kierowcom przypominamy, na drogach także wzmożone kontrole policji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA jest podejrzany o korupcję. A na koniec faktów wielka uczta w amerykańskim stylu. Do 10 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gęstą mgłą. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, a także części Świętokrzyskiego. Mgła może ograniczać widoczność do 200 metrów. Kierowcy, przypominamy wam też o wzmożonych kontrolach policji na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogi. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1500 wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem

0: śmiertelnym. To ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
1: Mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Poseł Wojciech Król na polecenie Prokuratury Europejskiej za zgodą Sejmu został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętych w Warszawie drugiego Kongresu Szpitali Psychiatrycznych. Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą, w przypadku pilnych otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc. O szczegółach Michał Dobromowicz.
2: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego profesor Piotr Gałecki potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
3: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
2: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera w najbliższy wtorek. Będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
1: Być może jest to znak rosnącej amerykańskiej pewności siebie, mówił w RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ten sposób odniósł się do informacji, jaką przekazał sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Ming, że Stany Zjednoczone posiadają broń kontroli powietrz przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej i że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników.
4: Szczególnie Amerykanie, tak ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić, więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie, być może też taki sygnał odstraszający.
1: Podkreślił na antenie radia RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
5: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
1: Dla smakoszy uczta w stylu iście amerykańskim. Kuchnia zza oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest. O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
6: Dlaczego cookiesy są takie pyszne?
7: Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to nadzienie i jest naprawdę przepyszne.
8: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert. Insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto. To ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin. Potem trzeba złożyć takie ciasteczko. To ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
1: A przepis na ciasteczka Made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami w studiu Magdalena Wojtoń.
2: Dzień dobry.
1: Już piątek, to 18 dzień września. W faktach dużo pytań o nasze bezpieczeństwo. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Co z amerykańską bazą w Polsce, której powstanie zapowiedział Donald Trump? No i te wątki pojawiają się w czasie, kiedy premier ostrzega, że przed krajami bałtyckimi, w tym Polską, nerwowa jesień i zima. Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Stacja przekazała, że brany pod uwagę jest plan drastycznej redukcji sił nawet o 25 tysięcy ludzi. I byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. A co z utworzeniem amerykańskiej bazy wojskowej u nas? Donald Trump poinformował, że trwają zaawansowane rozmowy właśnie na ten temat. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, robi się duży postęp w kierunku ustanowienia bazy wojskowej USA w Polsce. Przekazał na swojej platformie Truth Social przywódca Stanów Zjednoczonych. Ten temat też dziś będziemy rozwijać i będziemy pytać o szczegóły. Niepokojących informacji w ostatnim czasie jest coraz więcej. Dron z napędem odrzutowym wczoraj spadł 4 km od granicy z Polską. Podczas swojego sejmowego wystąpienia szef rządu Donald Tusk, powołując się na raporty obcych wywiadów, stwierdził, że rosyjskie ataki będą się tylko nasilać. Kreml będzie testował jedność sojuszu NATO, tak dodawał Donald Tusk.
3: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
1: Jak dodawał szef rządu, najbardziej krytycznym momentem będzie późna jesień i zima. No i w porannych faktach dzisiaj dużo będzie o naszym bezpieczeństwie. Po wczorajszych alertach RCB na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu ewakuowano urzędy, a także szkoły. Czy placówki są przygotowane na takie właśnie sytuacje?
4: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
1: Mówiła dyrektor 30. LO w Lublinie, Justyna Łubek. Gdzie i kiedy w Polsce może powstać amerykańska baza wojskowa? O tym mówiliśmy przed chwilą i o to właśnie w rozmowie o 7:00 Piotr Salak będzie pytał szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. W porannej rozmowie w RMF FM, to jest 8:02, Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy o przygotowane regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. No i oczywiście śledzimy też jak zawsze wydarzenia sportowe. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Londynie z Crystal Palace 0-4 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kolejne spotkanie mistrzowie Polski rozegrają 15 października u siebie z Bayerem Leverkusen. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a pierwsze wydanie faktów sportowych o 6:30. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: motion.
1: Słuchacie RMF Hip Hop.
2: Yeah. Ice.

0: looking like a Montessori, oh yes. I'm way up, I feel blessed.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
2: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Porcje faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry. A u nas tematem numer jeden, nasze bezpieczeństwo.
3: To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię.
4: Tak w Sejmie mówił premier Donald Tusk.
2: W tych faktach stawiamy pytania.
4: Gdzie mają schronić się ci, którzy dostają alertę o zagrożeniu z powietrza?
2: Co z utworzeniem stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce?
4: I co planuje w tej chwili Pentagon? Czy rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie? Fakt o szóstej. Zaczynamy od powtórzenia cytatu słów premiera, jakie wczoraj padły w Sejmie.
3: W planie rosyjskim w ocenie wywiadów hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: Tyle Donald Tusk.
2: Tego planu wczoraj w praktyce znów doświadczali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: Tyle Donald Tusk.
2: Tego planu wczoraj w praktyce znów doświadczali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: Oni otrzymali alerty RCB. Konsekwencją m.in. decyzja władz Lublina. Przeprowadzą przegląd miejsc wyznaczonych w szkołach do ukrycia uczniów przed takim atakiem, ustalił Dominik Smaga.
2: Wczoraj po ogłoszeniu alarmu uczniów dwóch szkół ewakuowano do centrów handlowych.
5: Dyrektorzy tych szkół uznali, że miejsca wyznaczone w procedurach nie zapewnią ich uczniom bezpieczeństwa. W 30. liceum uczniowie powinni trafić do hali sportowej, ale dyrektor Justyna Łubek zauważyła, że przeszklona hala nie ochroni przed atakiem z powietrza, gdy trzeba się trzymać z dala od okien.
6: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
5: Stąd decyzja, by uczniów prowadzić tam, gdzie każe rozsądek, a nie tam, gdzie przewiduje procedura. Czy wyznaczone miejsca trzeba zmienić także w innych szkołach? Ratusz obiecuje to sprawdzić.
7: Jesteśmy świeżo po tej sytuacji. Zbieramy informacje od szkół, placówek, co należy usprawnić, tak aby te procedury były właściwe.
5: Zapowiada Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta. Spotkanie z dyrektorami szkół planowane jest na przyszły tydzień.
4: W RMF FM aktualne pytania i aktualne fakty. Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce może zapaść wkrótce, ogłosił to prezydent Donald Trump.
2: Więcej w tej sprawie korespondent RMF FM.

0: Paweł Żuchowski.
1: Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię. Wcześniej mowa była o tym, że część amerykańskich wojsk może wyjechać właśnie z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Zapowiedź Donalda Trumpa na X skomentował Karol Nawrocki.
2: Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie, tak napisał polski prezydent.
0: Temat ten wróci w rozmowie o 7. Gościem Piotra Salaka będzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Zapraszamy. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie. Taką informację publikuje tymczasem portal stacji NBC News.
0: Dzisiaj scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Według NBC Amerykanie mieliby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie.
2: Ale według dwóch cytowanych informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojskowych, czyli potencjalnie około połowy obecnego amerykańskiego stanu.
0: NBC podkreśla, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny.
2: Co jest w planach generała Aleksusa Grynkiewicza, dowódcy sił USA i NATO w Europie. Sprawdzać będziemy w faktach. No a ciekawostką to, że artykuł NBC ilustrowany jest zdjęciem żołnierzy 3. Dywizji Piechoty, którzy wspierają amerykańską flagę po ceremonii przekazania dowodzenia w polskiej bazie wojskowej 25 czerwca.
0: Lech Poznań 0-4 przegrał w Londynie z Crystal Palace w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy.
2: Za to kibice kolejarza rządzili na trybunach Selhurst Park. Co już po meczu mówili natomiast kibice mistrza Polski?
3: Mimo przegranej odbieramy to pozytywnie. Cieszymy się, że możemy tutaj być w tym miejscu, gdzie jesteśmy i dla nas to jest święto.
4: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy tutaj do Anglii i granie z drużynami z Premier League to było...
5: Marzenie, niemożliwe.
4: Kwestia marzeń, a dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
0: Z polskimi kibicami po meczu rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Zadowolony po pucharowym meczu także Kamil Grabara. Debiut w bramce Juventusu Turyn, czyste konto i uwaga, asysta przy pierwszym golu dla Bianconeri.
6: Prima da titolare per Grabara, subito l'assist per
2: asysta.
6: Nico Gonzalez.
2: Przy trafieniu Argentyńczyka Nico Gonzaleza Juve gromi nickname Han 5-0.
0: Przypominamy, że o 9:00 Jan Urban ogłosi listę piłkarzy powołanych do kadry na 4 mecze Ligi Narodów.
2: Zatem już teraz polecamy fakty w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: fact I'm stylish. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje dla kierowców. O poranku problemy z przejazdem na krawej 73 w rejonie Mikułowic w Świętokrzyskiem.
2: To jest odcinek Błusko-Zdrój Kielce. Tam zepsuła się ciężarówka.
1: Zablokowany jest w tej chwili pas właśnie w kierunku Kielc. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Czy doczekamy się tańszego paliwa?
1: Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia do Sejmu wniesie projekt ustawy PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
2: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według szacunków przedstawionych przez kancelarię prezydenta ten ruch spowodowałby spadek cen paliw od 1,70 zł do 2,60 zł groszy na litrze.
1: Zatem czekając na decyzję, czy PKN ma szansę zastąpić rządowy CPN, zapraszam już teraz na rozmowę Piotra Salaka za pół godziny w Faktach i Radio RMF 24.
2: Naszym gościem będzie Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Mistrz Polski 0-4 przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Europy z Crystal Palace.
2: Ten mecz otwiera fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
2: Lech Poznań był aż tak słaby?
6: No było, widać dużą różnicę. Zespół z Londynu bardzo wysoko atakował obronę Lecha i właśnie z tym piłkarze mistrza Polski mieli największy problem i popełniali błędy, z których korzystał rywal. Kolejarz miał jednak swoje okazje bramkowe już w drugiej minucie przystanie. Jeszcze 0-0 stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał Isak. Wynik 0-4 nie pozostawia jednak złudzeń. Kto w tym meczu był lepszym zespołem?
7: To raczej wynik taki, który pokazuje, ile błędów popełniliśmy w tym spotkaniu, no bo wszystkie bramki przeciwnika padały po 10 naszych błędach, także mieliśmy te swoje sytuacje w ataku, nie wykorzystaliśmy ich, a myślę, że dużo by to dało, gdybyśmy rozpoczęli nawet ten mecz od prowadzenia, bo była taka okazja.
6: Mówił obrońca Lecha Wojciech Mońka. Udany debiut w barwach Juventusu Turyn zaliczył zaś bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara. Juve z Polakiem między słupkami pokonało 5-0 NEK Nijmegen, a Grabara zaliczył nawet asystę przy pierwszym golu. Cały mecz we wczorajszym meczu Ligi Europy w barwach Salzburga rozegrał też Bartosz Mazurek, a jego drużyna 1-0 pokonała lewskiego Sofia. W dramatycznych okolicznościach z mundialem do lat 20 pożegnały się polskie piłkarki. Biało-czerwone w meczu 1/8 finału, który był rozgrywany w Bielsku Białej, przegrały 0-1 z Kolumbią. Jedyna bramka to trafienie samobójcze w samej końcówce spotkania. A na koniec jeszcze tenis. Na ćwierćfinale zakończyła grę w turnieju WTA w Guadalajarze Magdalena Fręch. Polka przegrała z wyżej notowaną Iwą Jowić 2-6, 1-6.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Ja bym się na twoim miejscu nie wstrzymywał, tylko

Shout out to my felons.

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Wali przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: RCB zaktualizowało treści alertów, jakie otrzymujemy na nasze telefony.
3: Inny alert mieszkańcy otrzymają w przypadku ataku na terenie Ukrainy, gdy zagrożenie jest niskie.
2: Inny, gdy jest wysokie.
3: A jeszcze inny w przypadku zagrożenia na terenie Polski.
2: Posłuchajcie, to ważne informacje.
3: Posłuchajcie też, co ze stałą bazą wojsk USA w naszym kraju.
2: A gościem rozmowy o 7 jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Po wczorajszych atakach Rosji na tereny znajdujące się blisko polskiej granicy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów rozsyłanych na nasze telefony komórkowe.
2: Dotyczą one zagrożenia z powietrza. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Średni stopień dotyczy zagrożenia dla Polski wysokiego, ale jedynie prawdopodobnego. Wtedy alert brzmi: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnały alarmowe. Przy najniższym stopniu ostrzeżenia, które dotrze do mieszkańców, będzie ono brzmiało: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alert z najwyższym poziomem zagrożenia.
3: Jak słyszeliście, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stały się niemal codziennością dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
2: Tak, niemal codziennie dostają ostrzeżenia w związku z atakami Rosji w Ukrainie.
3: Jeżeli je otrzymują, to jak na te ostrzeżenia RCB reagują?
5: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
6: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
7: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
8: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
7: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
8: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
7: No w sumie nic.
2: Głos na ulicach Lublina zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Przełom w sprawie lokalizacji stałej bazy wojskowej w Polsce. Jak już mówiliśmy w faktach, prezydent Donald Trump ogłasza, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, podobnie w faktach. Pawle, co więcej wiemy o zapowiedzi prezydenta USA?
9: Dzień dobry. Trump przekazał, że są wielkie postępy w tej sprawie. Dodał, że to będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy USA w Polsce, przekazał. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie m.in. o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

0: szefem Departamentu Wojny, Pitem Hegsethem. Niewykluczone też, że w przyszłym tygodniu na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do krótkiej rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa. Na razie w ich oficjalnych planach wizyty takiego spotkania nie ma. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Przypominamy też, że dziś dowódca sił USA i NATO w Europie, generał Alexis Grinkiewicz, ma przedstawić wspomnianemu sekretarzowi wojny Pitowi Hegsethowi kierunki przesunięć części amerykańskich sił stacjonujących w Europie.
2: Co z tego będzie faktem?
3: Zaczynamy rozmowę o 7:00. Piotr Salak razem z gościem faktów i informacyjnego radia RMF24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Panie ministrze, znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... Pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
5: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dokładnie, co pan prezydent Trump napisał.
4: No, ale to jest świetna, długi wpis.
5: Krótki, świetna wiadomość. Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wspaniałego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą, prezydent Donald Trump.
4: Kiedy ta lokalizacja, panie ministrze?
5: Jesteśmy w procesie. Jak widać, ten proces, mam nadzieję, się finalizuje, no bo te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy największego, że tak powiem, tutaj sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o kwestie militarne, najważniejszego i największego, no są bardzo zdecydowane.
4: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję, gdzie?
5: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
4: Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
1: Tam zapraszamy. Daleko idąca deklaracja, tak o słowach Donalda Trumpa o stałej bazie wojsk USA w Polsce, mówił przed chwilą Zbigniew Bogucki.
3: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów.
7: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
8: Pete Dolin.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojsko znów poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.
2: Samoloty w powietrzu. Informacje w tej sprawie kilkanaście minut temu przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Działania wojska mają zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Kiedy stała baza wojsk amerykańskich w Polsce?
2: Między innymi o to w faktach i radiu RMF 24. Piotr Salak pytał o poranku szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
3: Znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... Pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
4: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych.
3: Decyzja.
4: Jesteśmy w procesie, jak widać ten proces, mam nadzieję, się finalizuje.
3: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję gdzie?
4: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką jutro rozpoczyna wizytę w USA.
2: W środę w Nowym Jorku Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Wypadek i utrudnienia na A4 w Opolskiem.
2: W rzędzie Wojowicach między węzłami Opole Zachód i Brzeg zderzyły się dwa auta osobowe. Przejechać w tej chwili można tylko jednym pasem ruchu w kierunku Wrocławia.
1: Jedna osoba została ranna. Służby wciąż pracują w miejscu wypadku. Wstrzymane o poranku starty i lądowania na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Powodem jest gęsta mgła.
2: Samolot z Salonik, który miał wylądować w Krakowie, został przekierowany do czeskiej Ostrawy. Maszyna z Sofii wylądowała natomiast w Pyrzowicach.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A w nich teraz o naszej kondycji finansowej i o tym, czy potrafimy oszczędzać. Mateusz Bożek.
6: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od kondycji naszych domowych budżetów. Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. Tak wynika z badań Santander Consumer Banku. Ponad 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas. Respondenci jako przyczynę wskazywali głównie wysokie koszty życia. Tylko 19% ankietowanych mówiło, że nie ma kłopotu z odkładaniem pieniędzy. A te nam się przydadzą, bo zdaniem ekonomistów czekają nas podwyżki cen, między innymi na sklepowych półkach.
7: Nakładają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższych, bo idzie jesień i zima.
6: Mówił w radiu RMF 24 Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Do tego dochodzi jeszcze rosnąca inflacja. Niewykluczone, że do końca roku sięgnie ona poziomu 5%.
7: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
6: Słabnąca wartość naszej waluty też nie pomaga. Euro kosztuje 4,36 zł, dolary 3,80, frank szwajcarski zbliża się do 4,61, a funt brytyjski w tej chwili 5,09 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM. RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: A zaczynamy fakty od myśliwców w powietrzu w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.
3: Nie pracują lotniska w Lublinie i Rzeszowie, ale nie ma alertów RCB.
2: Przed południem w Sejmie głosowanie nad Pamelą Krzypkowską.
3: To jedyna kandydatka na szefową komisji do spraw AI. Ma być przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
2: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Polskie wojsko znów o poranku podrywało samoloty. To reakcja na kolejny rosyjski atak na Ukrainę.
2: Co z tego wynika dla mieszkańców wschodniej Polski? To sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Samolot lecący z RODOS, który powinien wylądować w Rzeszowie minutę po ósmej, został skierowany na lotnisko w Katowicach. Na razie nie ma alertów RCB dla mieszkańców. Powodem wstrzymania ruchu cywilnego nad tą częścią Polski i powodem poderwania myśliwców jest atak dronowy na Ukrainę.
2: Za ponad godzinę w Sejmie zaplanowano głosowanie nad kandydaturą Pameli Krzypkowskiej na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
3: W przeszłości Krzypkowska była związana z Microsoftem, następnie pracowała w Departamencie Badań i Innowacji w resorcie cyfryzacji i jest jedyną kandydatką na stanowisko.
2: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Jak politycy oceniają tę kandydaturę?
5: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że jest to profesjonalistka w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii. Paweł Bliźniuk z KO podkreśla, że przecież przez lata pracowała w Ministerstwie Cyfryzacji.
6: Co więcej, do Ministerstwa Cyfryzacji trafiła jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego.
5: Opozycja zarzuca natomiast Pameli Krzypkowskiej, że brakuje jej doświadczenia, a także dorobku naukowego. Ponadto wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział mi, że nie bez znaczenia jest fakt, że Pamela Krzypkowska w przeszłości pracowała w dużej zagranicznej korporacji.
7: Co dla mnie nie daje jakiegoś takiego przekonania i gwarancji, że będzie reprezentować polskie interesy względem zagranicznych korporacji.
5: Opozycja ma zagłosować przeciwko tej kandydaturze.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego goście. Witamy panów. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Moim gościem, tak jak mówiliście, jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
10: Dzień dobry.
9: Panie premierze, to co, nie będzie jednak ponad podziałami. Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
10: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
9: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
10: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojnie w ich kraju.
9: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że to są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
10: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji.

0: Mamy dwie fabryki sztucznej inteligencji, mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
1: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to z daleko za granicą, za amerykańską granicą?
0: Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
1: Ja wiem, że pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją i się nie stawiło. No to pokazuje, ile możemy z Metą.
0: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się, dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
1: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
0: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook. To nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news. Albo fake book. Bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach. Brak stanowisk, dlatego domagam się, jako pierwszy polityk w Europie, olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest 1 miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
1: Ktoś się już dołączył?
0: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie. To Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
1: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumiem nie połapiecie.
0: Wrócę do tego fakebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
1: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
0: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce to jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
1: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
0: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
1: To mocna opinia.
0: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
1: Może
0: nie wiedział.
1: Mówi, że uchwała to za mało. Może się
0: no to znaczy, że nie.
1: Że trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
0: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazując lokalizację. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od pałacu prezydenckiego? macie sukcesy tak, jak marząc w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak. My zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
1: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
0: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
1: prawda,
0: jeden
1: panie premierze, ale ja przypomnę,
0: powiem o kosztach tego.
1: Tak.
0: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
1: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy,
0: tak,
1: ale wciąż nie ma ich więcej.
0: No, ale jest w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
1: Do Polski.
0: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
1: Dobrze, tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi.
0: Dzięki.
2: Jeszcze przed południem w Sejmie najpierw gorący wybór wicemarszałka.
3: No a potem, jak mówiliśmy, wybór przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
2: Rozmowa z wicepremierem, ministrem cyfryzacji trwa w informacyjnym Radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energyland.
6: RMF czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Za pół godziny po siedzeniu posłowie wybiorą dziś nowego wicemarszałka Sejmu.
2: O wolne stanowisko konkurują Marcin Ociepa, zgłoszony przez klub PiS, i Marcin Horała, dzisiaj z Rozwoju Plus.
1: A który z Marcinów zdobędzie większość, o tym teraz w faktach. Tomasz Skory.
3: To może dziwne, ale rządząca większość bardzo starannie unika w tej sprawie tego, co bardzo lubi, czyli nieoficjalnego zapowiadania, co się wydarzy. Znaczące jest jednak to, że do rezygnacji z wystawiania swojego kandydata liderzy koalicji nakłonili własny klub Centrum. Politycznie daje im to swobodę w rozgrywaniu konfliktu między większością PiS a jego częścią, którą wyprowadził z klubu Mateusz Morawiecki. I co ciekawe, rywalizacja o nieobsadzoną przecież już trzeci rok funkcję pojawiła się dopiero przy podziale PiS. Wcześniej cały klub twardo upierał się przy kandydaturze Elżbiety Witek i nikogo innego. Dziś naprzeciwko siebie stają też się przy tym dotąd upierający Horała i Ociepa. Koalicjantom w zasadzie wszystko jedno, ale większe szanse na wybór ma chyba Marcin Horała z Rozwoju Plus, bo dzięki temu będą mogli bardziej dopiec prezesowi PiS.
1: I jeszcze jeden sejmowy wybór. Świetna kandydatka, tak w porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odpowiadał na pytanie o Pamelę Krzypkowską.
2: To jedyna kandydatka na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
4: Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
5: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wicepremierem, ministrem cyfryzacji, jest na rmf24.pl. Zablokowana krajowa dziesiątka, słuchanie RECZ w Zachodniopomorskiem.
1: Ostrzegamy w Wapienicy zdarzenie ciągnika siodłowego z samochodem osobowym. Uważajcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Za niespełna pół godziny trener Jan Urban ogłosi listę powołanych na najbliższe 4 mecze piłkarskiej Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.
2: Tematem piłkarskiej kadry otwieramy fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
8: Witam.
2: Jan Urban zaskoczy powołaniami?
8: No wiele wskazuje na to, że tak. Wśród powołanych graczy ma być kilku debiutantów. Wiele wskazuje na to, że na zgrupowaniu pojawi się Marcel Ryguła z Zagłębia Lubin czy Wojciech Monika z Lecha Poznań, który, jak sam przyznaje, ze spokojem czeka na ogłoszenie kadry na mecze Ligi Narodów.
9: Nie czekam raczej z telefonem i nie czekam, aż zadzwoni. No, prędzej czy później mam nadzieję, że to powołanie przyjdzie. No, jedyne, co ja mogę robić ze swojej strony, to grać coraz lepiej, więc to robię. Staram się to robić.
8: Mówił obrońca Lecha Poznań. Do wyborów Jana Urbana wrócimy na pewno w faktach. Nim zgrupowanie, to czeka nas jeszcze kolejka ligowa w Ekstraklasie, już 9. No, otworzy ją o 18:00 spotkanie Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Później inna drużyna ze Stolicy Małopolski, Wisła, zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. A na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś ostatni akcent lekkoatletycznego sezonu. 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Na starcie gwiazdy z zagranicy i Polski, w tym m.in. medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata w biegu na 110 metrów przez płotki, Jakub Szymański.
10: Nie jestem zmęczony ogólnie sezonem, ale wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej.
8: A sportowa rywalizacja w kotle czarownic rozpocznie się po godzinie 17:00 od rzutu oszczepem.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: I ja chciałem powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, Przemysław Skowron.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty.
2: A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Amerykańska baza w Polsce.
4: Wkrótce ogłosimy lokalizację, tak napisał wczoraj Donald Trump, dodając historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu.
3: Posłuchajcie, co o bazie mówił w RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Przed prokuratorem stanie dziś dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie awarii kolejowej w Katowicach.
3: Prawie 650 pociągów było spóźnionych.
4: Zaczynamy od lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. One wznowiły normalną pracę po porannym wstrzymaniu ruchu cywilnego nad wschodnią Polską.
3: Wzdłuż granicy operowały samoloty wojskowe, pilnując polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
4: Dźwięk syren znów mogą natomiast usłyszeć mieszkańcy części województwa lubelskiego. Już teraz uprzedzamy, za godzinę zaczną się tam ćwiczenia systemu alarmowania.
3: Więcej informacji o tych, podkreślmy, testach ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, gdzie spodziewać się tego próbnego alarmu?
5: Powinien być słyszalny w okolicach Chełma z wyłączeniem samego miasta, a także w powiecie opolskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tych terenów o zachowanie spokoju. Testy z użyciem syren zaplanowano między 10 a 12. Oczywiście to nie wyklucza, że dzisiaj, oby nie, znów trzeba będzie uruchomić prawdziwy alarm, czyli 3-minutowy zmodulowanym dźwiękiem.
4: Donald Trump zapowiedział, że w Polsce powstanie stała amerykańska baza wojskowa i uznał to za zasługę prezydenta Karola Nawrockiego. Co na to rząd?
6: Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces.
3: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, wcześniej prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał rządowi bierność w tej sprawie. Co na to Gawkowski?
7: Odrzuca zarzuty i zapewnia, że rządowe prace są zaawansowane. Na tym etapie mamy już ustalone dwa miejsca potencjalnego stacjonowania amerykańskich jednostek.
6: Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
8: prawda,
6: jeden
8: z... premierze, ale ja przypomnę,
6: powiem o kosztach tego.
8: Tak.
6: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce.
7: Trwają też rozmowy rządowe na temat przeniesienia nowych jednostek amerykańskich do Polski. Co ma się wydarzyć w ramach relokacji jednostek amerykańskich w Europie?
6: To jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki.
7: Szczegóły mamy poznać w najbliższych tygodniach.
4: A obie rozmowy z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, Tomasza Terlikowskiego i poranną rozmowę Piotra Selaka z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckim znajdzie się na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
3: Dziś w Katowicach przesłuchania dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie środowej awarii kolejowej w Katowicach.
4: Wielogodzinne kłopoty z podróżowaniem pociągami były w całym województwie opóźnionych. Przypominamy, było prawie 650 pociągów, ponad 70 odwołano.
3: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Dzień dobry. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
9: Najpierw w środę między 3 a 5 całkowicie wstrzymano ruch pociągów w rejonie stacji Katowice. O 5:30 pociągi znowu zaczęły kursować, a godzinę później policja dostała oficjalną informację o uszkodzeniu urządzeń zasilających. To było w centrum miasta w rejonie ulicy Wojewódzkiej. To w tej okolicy trwają obecnie prace związane z wielką przebudową katowickiego węzła kolejowego. Policjanci ustalili już na miejscu, że przecięto tam kable zasilające. Jeszcze w środę wieczorem zatrzymano jednego mężczyznę, a wczoraj rano drugiego. Prokuratura prowadzi teraz śledztwo dotyczące kradzieży i uszkodzenia infrastruktury kolejowej, a mężczyznom, którzy dziś, jak mówiliście, mają być przesłuchiwani, grozi do 8 lat więzienia.
3: Minęła 9:00, zatem trener Jan Urban powinien odkrywać karty.
4: No, transmisja dosłownie przed chwilą się rozpoczęła. Ogłosić ma listę piłkarzy powołanych na rozpoczynające się już w poniedziałek długie 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji

0: Polski 4 najbliższe mecze biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów.
1: Szczegóły o 10:00 pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną 25 września.
0: A gramy u siebie w Warszawie na Narodowym.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do...
4: RMF Hip Hop.

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Stańszewski.
2: Dowództwo operacyjne potwierdza, zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z kolejnym porannym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
3: Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Amerykańskie wojskowe cięcia w Europie? Niewykluczone, że dziś po południu poznamy szczegóły.
3: Kadra Jana Urbana z Tymoteuszem Puchaczem.
2: Wraca po dwóch latach, w kadrze także miejsce dla strzelających bramki Adriana Benedyczaka i Wiktora Nowaka. Dwie godziny trwał alert polskich sił zbrojnych w związku z kolejnym rosyjskim atakiem dronowym na Ukrainie.
3: Dowództwo operacyjne, jak informowaliśmy, znów poderwało myśliwce. W gotowości były systemy obrony powietrznej. Kilkadziesiąt minut temu samoloty wróciły do baz.
2: A Krzysztof Zasada razem z nami teraz w Faktach o 10. Krzysztofie, witamy. Czy wiemy, dlaczego wysłano myśliwską parę dyżurną?
4: Nad Ukrainą w odległości około 300 km od polskiej granicy zaobserwowano odrzutowe rosyjskie drony lecące na zachód. To były co najmniej dwie maszyny. Wszczęto alert, bo te bezzałogowe osiągają prędkość powyżej 600 km na godzinę. Ostatecznie zniknęły z radarów 100 km od Polski. Jak mówią wojskowi, ostatnio Rosjanie wystrzeliwują pojedyncze odrzutowe drony, by absorbować w ten sposób systemy obrony powietrznej Ukrainy i państw sąsiednich.
3: Polska wzmocniła też ochronę przejść granicznych.
4: Zgadza się, systemy obrony powietrznej ściągnięto w okolice 6 takich przejść. Częściowo to nowe jednostki, nowe siły z jednostek w Polsce. Wyznaczone przejścia objęto też monitoringiem radarowym. Osoby przekraczające granicę mogą na niektórych przejściach zauważyć świeżo rozstawiany sprzęt wojskowy.
2: To podkreślamy, nie były ćwiczenia, a rzeczywistość, jaką przynosi nam połowa września. Ćwiczenia pozwalają jednak być przygotowanym na różne groźne scenariusze.
3: W małopolskim Radocynie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze SAREX-26. Ich scenariusz zakłada katastrofę samolotu w Beskidzie Niskim. Są ranni, część pasażerów znika w lesie.
2: A ćwiczenia z wozu satelitarnego RMF FM z bliska obserwuje nasz reporter Maciej Sołtys.
5: Wszystko odbywa się w trudno dostępnym terenie. W górach stanął pełnowymiarowy samolot, trenażer, który symuluje maszynę, która uległa katastrofie. Wokół są poszkodowani, a wszędzie dużo dymu. Te ćwiczenia zakładają, że ta niewielka maszyna awaryjnie ląduje, jednak uderza w drzewa i spada na teren obozu młodzieżowego. Jak tłumaczy mi Łukasz Mowczan z grupy SAREX, kluczowy jest realizm. Dlatego scenariusz kończy się w momencie telefonu na numer 112.
6: To, że się schowamy za rogiem i wyjedziemy za rogu i będziemy wiedzieli, ile będzie służb, ile jest poszkodowanych, to nie są ćwiczenia, to są pokazy. Ćwiczenie musi być tak naprawdę odwzorowanym prawdziwym zdarzeniem i takie zdarzenie tu mamy.
5: To międzynarodowe ćwiczenia, biorą w nich udział także ratownicy ze Słowacji. Z Raducyny w Beskidzie Niskim Maciej Sołtys.
2: Pentagon rozważa wycofanie nawet 1/3 sił z Europy, poinformowało w nocy czasu polskiego NBC News.
3: Ta informacja wywołuje komentarze, że decyzja administracji USA ośmieli teraz Rosję. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, skąd mają wyjechać amerykańscy żołnierze?
7: Dzień dobry, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Te informacje są szeroko komentowane tutaj w Stanach Zjednoczonych. Stacja przekazała, że Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o około 25 tysięcy. Także samoloty, okręty, sprzęt to chyba ostrożne szacunki, bo według dwóch informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojsk, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Przed nami więc gorący polityczny dzień. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Aktualny obraz faktów.
2: Teraz tych piłkarskich, reprezentacyjnych. 26 piłkarzy powołał na najbliższe 4 mecze Ligi Narodów trener Jan Urban. Zagramy, przypominamy, z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.
3: Decyzją Jana Urbana przyjrzał się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Tak jest.
3: Selekcjoner zaskoczył?
9: No, trochę tak. Wśród powołanych bramkarzy nie ma Łukasza Skorupskiego. Są za to Grabara, który wczoraj zadebiutował w barwach Juventusu, a także Bułka i Kochalski, który, przypomnijmy, od niedawna jest bramkarzem Wieczystej Kraków. Wśród powołanych są też debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak, który ma świetne czasy w Lidze Czeskiej i którego selekcjoner bardzo chwalił za występ w Lidze Mistrzów. Jan Urban podkreśla, że debiutanci dostają swoje szanse.
10: Od nich będzie zależało, czy oni je wykorzystają, czy nie. Na tym polega futbol, na wykorzystaniu swojej szansy.

0: Mówił Jan Urban. Do kadry po przerwie wraca także Tymoteusz Puchacz, który z Sabah Baku gra w Lidze Mistrzów, a także pokazujący się ostatnio z dobrej strony w Górniku Zabrze Kacper Urbański.
1: Cała lista wybrańców Urbana jest na rmf24.pl.
2: Na Fakty wracają o 11.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Hip Hop.

0: be tight like bra straps, hey.
1: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon.

0: Słuchacie RMF Hip Hop.
1: Yeah.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wow.

0: marszałka Sejmu.
1: Chorała Marcin 254, Ociepa Marcin 167.
0: Za chwilę relacja naszego reportera. Są nowe fakty w sprawie drona zestrzelonego kilka dni temu nad Litwą. Będą także rewolucyjne doniesienia naukowców w sprawie budowy naszego mózgu. A w faktach kulturalnych RMF FM o tym, co łączy Władcę Pierścieni z folwarkiem zwierzęcym. Marcin Horała z Rozwoju Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie w Sejmie obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, kto poparł Horałę?
2: Horałę poza własnym klubem poparła też większość Konfederacji i, co najważniejsze, posłowie koalicji rządzącej, którzy we wcześniejszej debacie jednak uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
3: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
2: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną. Posłowie Rozwoju Plus odpowiadali, że PiS mógł mieć wicemarszałka od prawie 3 lat, a reszta sali miała uciechę.
4: Te wasze kłótnie tutaj z tej mównicy są po prostu żenujące. Wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie i nawet nie potrafili dostrzec tego, jak bardzo jesteście śmieszni, bo zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
2: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Ostatecznie Marcin Horała zdobył prawie 90 głosów więcej od konkurenta i to on jest od dziś 6. wicemarszałkiem Sejmu.
0: Dron zestrzelony kilka dni temu nad Litwą przez włoskich pilotów był rosyjski, a jego celem nie była Litwa. Takie informacje przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Mowa o bezzałogowcu strąconym w nocy z poniedziałku na wtorek na wschód od Kowna. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Witamy cię.
5: Dzień dobry.
0: Krzysztof, jakie są ustalenia litewskich służb?
5: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera, należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. Te wnioski są o tyle istotne, że w ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
0: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem na trasie Malbork-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Chlebówka. Dechował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
6: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
0: Wyniki najnowszych badań prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Stanforda rzucają zupełnie nowe światło na budowę i ewolucję naszego mózgu.
7: Okazuje się, że mózg nie jest jednolitą strukturą, lecz składa się z dwóch odrębnych narządów, które ewoluowały niezależnie od siebie przez setki milionów lat.
0: W studiu z tymi ważnymi informacjami, prawda, Grzegorz Jasiński?
7: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, oczywiście sprawa nie ma nic wspólnego z dwiema półkulami mózgu.
7: Nie, naukowcy do tej pory byli przekonani, że cały mózg wywodzi się z jednej wspólnej komórki progenitorowej, która w trakcie rozwoju zarodkowego daje początek wszystkim jego częściom. Teraz zidentyfikowano dwa zupełnie różne typy tych komórek progenitorowych, z których jedna daje początek przodomózgowiu i śródmózgowiu, a druga tyłomózgowiu, czyli strukturze znanej jako pień mózgu.
0: I to ma swoje konsekwencje.
7: To ma ogromne znaczenie dla poszukiwań terapii niektórych chorób, na przykład dotykających pień mózgu, jak rdzeniowy zanik mięśni czy stwardnienie zanikowe boczne. Jest też ważne dla badań kontroli apetytu.
0: A więcej na ten temat możemy przeczytać na rmf24.pl. W faktach kulturalnych RMF FM teraz o nowej filmowej wersji powieści Folwark zwierzęcy, która dziś wchodzi do kin. Zapraszam Katarzynę Sobiechowska-Szuchta, witamy.
8: To jest animacja skierowana raczej do młodszego widza. Andy Serkis, aktor i reżyser znany m.in. z roli Golluma we Władcy Pierścieni, przygotował ekranizację klasycznego dzieła George'a Orwella. Opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzi władza, fascynowała go od dawna. Folwark zwierzęcy był jedną z pierwszych książek, które naprawdę mnie poruszyły. Było to głębokie przeżycie. Czytam baśń, bajkę, alegorię, pod którą kryje się coś naprawdę mrocznego, mówił Serkis w wywiadzie dla CBS Mornings. Wielokulturową historię Włodawy, którą zamieszkiwali katolicy, Żydzi i wyznawcy prawosławia, przybliża Festiwal Trzech Kultur, który potrwa od dziś do niedzieli. W programie m.in. koncerty, jarmark, warsztaty i spotkania literackie. Niepublikowane dotąd rysunki Tove Jansson, legendarnej fińskiej pisarki, twórczyni Mumin, trafią w listopadzie na wystawę w Londynie. Będą tam m.in. szkic tatusia Muminka wspinającego się na wielką muszlę i domowej roboty książeczki, które autorka pisała i ilustrowała jako 7-latka, a potem

0: sprzedawała je szkolnym kolegom.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No, strach z dzieciństwa. Bułka.
3: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, Ewa Kwaśny.
2: Już zaczynam.

0: z tymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztof, co więcej wiadomo w tej sprawie?
1: Do salonu jubilerskiego w jednej z limanowskich galerii handlowych wszedł mężczyzna. Przez dłuższy czas oglądał biżuterię, przymierzał ją, w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i uciekł. Wartość skradzionych przez niego precjozów to, jak wstępnie obliczono, kilkaset tysięcy złotych. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek tego mężczyzny, a także to, że wsiadł do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa, i odjechał sprzed centrum handlowego. Policjanci wszczęli poszukiwania, na drogach w okolicy pojawiły się blokady.
0: To fakty w RMF FM. Zachodnia Polska to najbardziej prawdopodobna lokalizacja stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Tak przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrułowiczem wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak już mówiliśmy w faktach, prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Michale, dlaczego właśnie Zachodnia Polska?
2: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
3: Przecież tam, gdzie wyją syrenę, tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś potencjalnym zagrożeniem, no to są jednak województwa położone na wschodzie Polski. Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość, naprawdę zachęcam do spokoju.
2: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
0: A lada chwilę powinno się zacząć spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę na Ukrainie. Dodał, że przyjechał tam, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. Szef polskiego rządu uczestniczy w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W trudnym górskim terenie Beskidu Niskiego ratownicy z Polski i Słowacji prowadzą symulowaną akcję ratunkową po katastrofie samolotu. W miejscowości Radocyjna trwają międzynarodowe ćwiczenia SAREX-26. Obserwuje je nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy cię, Maćku.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, w tych ćwiczeniach ważne jest to, że ratownicy nie dostają gotowego scenariusza. Z czym służby mierzą się teraz na miejscu?
4: Przede wszystkim to brak zasięgu telefonów, leśna polana wysoko w górach, do której da się dojechać tylko quadem albo małym pojazdem terenowym. Jako pierwsi do poszkodowanych po katastrofie dotarli ratownicy ze Słowacji. Zgłoszenie dostali chwilę po 9:00.
5: Znaleźliśmy trzech ludzi, których wieziemy do szpitalu i dwoje są takie, co nie mają poszkodowane nogi, no a jeden jest taki, co się zgubił.
4: Teraz na miejscu są już także polscy strażacy. Co chwila mijają mnie pojazdy służb, policji, ratowników górskich. Oni udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Pozoranci mają symulowane urazy. Miejsce katastrofy spowija gęsty dym. Potem tutaj będzie działać jeszcze Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z miejsca akcji ćwiczeń SAREX-26 w Beskidzie Niskim Maciej Sołtys.
6: Wasze opinie w faktach RMF FM.
0: Czy zawód rolnika wciąż się dziś opłaca? O to pytamy dziś w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Agro Show w podpoznańskich Bednarach, jednej z największych imprez rolniczych w Polsce. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem. Witaj.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, z kim będziesz dzisiaj rozmawiał?
7: Porozmawiam z ekspertami, czy w obecnych warunkach przetrwać mogą już tylko duże gospodarstwa. O sytuację polskich rolników zapytam też ministra rolnictwa, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z rolnikami. Już za chwilę oddamy im głos w Radiu RMF 24. Zapytam ich o największe wyzwania, m.in. o suszę, brak rąk do pracy i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw. Sprawdzimy sytuację ogromnych rolniczych przedsiębiorstw, ale zajrzymy też do portfeli niewielkich gospodarzy. Będziemy też pytać o konkurencję ze strony żywności napływającej z Ukrainy i krajów Mercosur. Czekamy na wasze opinie tutaj, na AgroShow. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać SMS-y pod numer 3322. Spod poznańskich Bednar, Michał Krasoń.
0: Urologia, profilaktyka i muzyka spotkają się jutro w Krakowie podczas niezwykłego wydarzenia, festiwalu Kult Uro. To już 12. edycja, w tym roku pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się koncertem inauguracyjnym. Czy muzyka pomaga w profilaktyce zdrowotnej? Co na ten temat mówi pomysłodawca festiwalu, urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie?
8: Tak, pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne, jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo,

0: to jest możliwe.
1: Podkreśla profesor Piotr Chłosta. Powtórzmy, koncert inauguracyjny jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie, początek o 18:00. Wśród gwiazd Olek Klepacz, Marek Piekarczyk czy Janusz Grzywacz. Wstęp, uwaga, jest wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energy.
4: RMF Hip Hop.

0: inflatable, I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevitable, I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I'm paid it full, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: tam lej.
1: Słuchacie RMF Hip Hop.
2: Yeah. True.

0: I'm just feeling my vibe right now, I'm feeling myself.
1: Panda.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city and state never ever seen this. Jimmy Neutron, I'm a

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Pod mikrofonem Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Pożar na terenie firmy w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się zbiorniki z gazem. Dwie osoby są ranne. Policyjna obława w Limanowej w Małopolsce po kradzieży w sklepie jubilerskim w jednej z galerii handlowych. Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych. A w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy, czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Dwie osoby zostały ranne w dużym pożarze w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się i wybuchły zbiorniki z gazem na terenie miejscowej firmy. Informacje dostaliśmy od naszej słuchaczki na gorącą linię RMF FM.
3: Nastąpił wybuch w zakładzie pracy. Wybuchło 5 zbiornik z gazem. Taki duży wybuch był słyszalny tutaj aż w Osięcinach. Wybuchy były dość takie spektakularne.
2: Na miejscu jest 19 zastępów straży pożarnej. Zablokowana jest pobliska droga krajowa nr 62. Pożar hali magazynowej w Piekarach Śląskich.

0: do sklepu, nie używał żadnych niebezpiecznych narzędzi, nikt nie został ranny, nie groził, po prostu dokonał kradzieży, po czym szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
1: Opublikowany przez policję wizerunek złodzieja mamy na rmf24.pl. Sejm ponownie uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Tuszyn Południe. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytamy w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Argo Show w podpoznańskich Bednarach. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Michale, rozmawiałeś już z rolnikami. O jakich problemach usłyszałeś?
2: No, lista jest długa. Rolnicy mówią o suszy, coraz trudniejszej do przewidzenia pogodzie, rosnących kosztach prowadzenia gospodarstw, cenach nawozu i paliwa, a także o problemach ze znalezieniem pracowników.
3: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją.
4: Zebraliśmy połowę tego z zeszłego roku. Sprzedawaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
2: Czy to się jeszcze opłaca?
5: To jest bardzo drogie hobby.
2: Czekamy też na Wasze głosy. Możecie do nas wysyłać SMS-y pod numer 3322. Spod poznańskich Bednar, Michał Krasoń.
1: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Gentlemanów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo konkretnie zobaczymy na ekranie, o tym już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell
6: you something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Gentlemanów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów.
1: Testament w kinach w przyszłym roku. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Cztery minuty po 13:00, tu byle do piątku w RMF FM.
9: Welcome. Number one. Body movement. No sitting still. Number two, only speak in glory. Leave your baggage at home.
10: None of that deep shit.
9: Number three, don't tap the glass.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Now make that motherfucker hammer sound like.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

picnic blankets and a

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Yeah. We love you, Taka.

0: that heat. Hurry that.
1: Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: zabijaj.
1: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: All for the gram. Just love the gram.
2: Oh, wait.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczniemy fakty w RMF FM o 14:00. Ewa Kwaśny.
2: Tak, zgadza się. Od tego zaczynamy. Właśnie na początek nowe informacje dotyczące dużego pożaru w Oświęcinach w Kujawsko-Pomorskim. Są zarzuty dla sprawców kolejowego paraliżu na kolei w Śląskiem w tym tygodniu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś o tym, czy opłaca się być rolnikiem.
3: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł.
2: Wrócimy też do dzisiejszych powołań do piłkarskiej reprezentacji Polski. Strażacy walczą z dużym pożarem w Oświęcinach w Kujawsko-Pomorskim. W suszarni zboża eksplodował gaz w potężnych silosach. Wybuch był widoczny z odległości kilku kilometrów. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, dwie osoby zostały ranne. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory. Witaj Tomku.
4: Dobry, witam.
2: Co jeszcze wiemy o tym wypadku?
4: Z przyczyn, które będzie można wyjaśnić dopiero po skończeniu akcji, po godzinie 11 w suszarni zboża w powiecie radziejowskim doszło do wybuchu aż 12 gigantycznych silosów, w których przechowywany był gaz używany do suszenia oraz zboże. Zniszczone zbiorniki miały pojemność od 4800 do nawet 6400 litrów. Ich eksplozja była słyszalna i widoczna z bardzo dużej odległości. W wypadku poparzony został jeden z pracowników suszarni. Ucierpiała też jeszcze jedna osoba. W tej chwili poza dogaszaniem wywołanego wybuchem pożaru obecnie na miejscu strażacy schładzają ostatni z silosów, ten, który nie został zniszczony. Akcja na miejscu trwa już od 2 godzin.
5: Na miejscu są zastępy gaśnicze w ilości 18. Dokoptowany był też pojazd, który zaopatruje strażaków sprzęt ochrony dróg oddechowych.
4: Usłyszałem od starszej brygadier Małgorzaty Jarockiej-Krzemkowskiej z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej, pracującej w osie.

0: Nie sparaliżowała cały region. Jak powiedział mi prokurator, obaj przyznali się do winy i potwierdzili, że chodziło o rabunek. Po wycięciu części kabli sprzedali je na złom. To było około 4 kg miedzi, za co w skupie złomu dostali dokładnie 144 zł i 30 groszy, jednocześnie doprowadzając w całym województwie do opóźnień prawie 650 pociągów i odwołania ponad 70 składów.
1: A teraz uwaga kierowcy. 3 samochody osobowe zderzyły się na A1 w miejscowości Starcza w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. 3 młodsi bramkarze dostaną swoją szansę i od nich zależy, czy ją wykorzystają, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Jan Urban na najbliższe 4 mecze Widzę Narodów na te pozycje powołał Kamila Grabarę, Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Zabrakło dotychczasowej jedynki, doświadczonego Łukasza Skorupskiego.
2: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy, bo też odpukać, wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
1: Mówił Jan Urban. Pełną listę powołanych znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dzień dobry.
5: No dzień dobry, na zegarze.

lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Bonsoir. Jerry and Perry. Sitting on my terrace in Paris, sun rising up as strangers leave my hotel. After parties, thank God for NDAs. Everything you saw tonight, don't tell. Understand the urge, but would you please not share this?

0: Headshot.
1: Frank.
0: Sit down.
1: Frank.
0: Stand up.
1: Frank.
0: Pass out.
1: Frank.
0: Wake up.
1: Frank.
0: Faded.
2: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
4: Witam również i zapraszam. Poseł Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, ze szczegółami reporterka RMF FM. Wypadki i utrudnienia na drodze numer 19 w Lubelskiem i na A2 w Łódzkiem. W faktach pytamy też, co z cenami paliw w najbliższym tygodniu. Posłuchajcie najnowszej prognozy ekspertów. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tuskiem. Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne. Taką informację przekazała adwokat posła Marta Smołka. Przed biurem Prokuratury Europejskiej w Katowicach jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, czy poseł przyznał się do zarzutów?
5: Nie przyznał się, złożył wyjaśnienia. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już 4 zarzuty. 2 w lipcu, 2 dzisiaj.
6: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
5: Mówiła mecenas Marta Smołka. Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ Sejm wyraził na to zgodę.
4: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 19 w Lubelskiem na trasie Międzyrzec Podlaski, Kock. W Radzyniu Podlaskim zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Kilkukilometrowy korek na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz, Łódź Północ zderzyły się 3 samochody osobowe. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. Łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą. Krzysztof, co przed nami?
7: Zauważalny wzrost. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
8: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie.

0: konferencję prasową z premierem Donaldem Tuskiem. Jak mówiliśmy już w faktach, szef polskiego rządu przybył do Ukrainy na szczyt nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki.
1: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność, więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
0: Mówił premier Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Ukrainę w ramach koalicji antybalistycznej wspierało wcześniej 10 europejskich państw, m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
2: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
0: Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu.
3: Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie.
0: Z tymi informacjami Grzegorz Jasiński. Witamy.
3: Dobry.
0: Grzegorzu, badania objęły rekordową liczbę, blisko 500 000 osób.
3: I pokazały, że przewlekły stan zapalny związany między innymi ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet o 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
0: Jak to trafnie ująłeś, Grzegorzu.
3: Ale weekend może się przyda.
0: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do...
5: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 3 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa dotyczyła m.in. ostatnich rosyjskich ataków.
2: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewniał także, że na linii prezydent-rząd panuje jednomyślność w kwestii starań o utworzenie na terenie Polski stałej amerykańskiej bazy wojskowej. 4 osobom z zarządu szpitala mazowieckiego w Garwolinie i 3 lekarzom przedstawiono zarzuty związane z nadużyciami w placówce. Postępowanie dotyczy m.in. wypłaty medykom wynagrodzeń za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Śledczy ustalili, że szpital poniósł szkodę w wysokości 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Centralny plac w Dąbrowie Górniczej zamieniony w specjalny tor przeszkód. Od rana trwa tam rywalizacja o tytuł najsolidniejszego strażaka roku. W zawodach biorą udział strażacy z całego kraju.
3: Dla mnie najtrudniejszą konkurencją jest wspinalnia.
4: A trzeba wyjść jak wysoko?
3: Na 3. piętro.
4: W pełnym rynsztunku?
3: Tak, w pełnym umundurowaniu.
5: Jednak po całym torze, po całym przebieżce najtrudniejsze jest... Jakby dociągnięcie tych sił do końca.
4: A ten manekin ile waży?
5: 80 kilo.
4: Czyli już na końcówce trzeba jeszcze tyle wysiłku.
5: Dużo.
6: Dodam tylko, że w tym wszystkim nie pomaga to, że strażacy mają tu założony aparat oddechowy. No i to też ogranicza dopływ świeżego powietrza. No i też to jest jakby nie było sporym utrudnieniem.
4: Ale widzę uśmiech.
6: No oczywiście. Przyjechaliśmy się tu dobrze bawić, sprawdzić siebie przede wszystkim.
1: Podziwiamy strażaków. Strażackie zawody w Dąbrowie Górniczej obserwował nasz reporter Marcin Buczek. Kolejne fakty już o 16. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego, a ja już dziękuję i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit, the rat, a pocket full of nuts.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: rich as fuck.
1: And your nigga a hoe.
2: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów pojawili się oni: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Czas na najnowsze fakty RMF FM.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Zachęcamy.
2: Służby zatrzymały dwóch nastolatków w Śląskiem.
3: Powód: kontakty z radykałami.
2: Na polsko-białoruskiej granicy stanęła druga zapora.
3: Opiszemy ten specjalny płot, jego parametry i rolę.
2: Jest polski filmowy kandydat do Oscara.
3: Niech mu wiatr znad wielkiej wody mocno wieje w żagle.
2: Wietrznie na Pomorzu.
3: Ale wciąż nie wywiało tam lata.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w ostatnich dniach w Śląskiem dwóch 16-latków.
3: Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. Więcej szczegółów uzyskały nasze katowicka reportera.
2: Na linii Anna Kropaczek. Anno, jak doszło do tych zatrzymań?
4: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści nazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
3: Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoją pracę.
3: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wygląda ta instalacja?
5: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
6: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tą zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej.

0: is this?
1: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
1: Na ten temat za chwilę więcej usłyszycie na antenie radia RMF24. Gościem Igora Skrzypka będzie Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy.
2: A teraz kierowców z Krakowa ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradowej obwodnicy miasta.
1: Dwa samochody zderzyły się między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów. W kierunku Rzeszowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
2: Dziś na Mierzei Wiślanej wietrznie. Wypoczywający nie zmienili jednak planów i ruszyli nad morze.
3: Mimo takiego wiatru panie spędzają ten czas tutaj na plaży.
4: Tak, no tak, bo trzeba trochę powdychać.
5: No super pożegnanie z latem, idę zaraz na kawkę.
6: Mimo wiatru jesteśmy, cieszymy się sobą, cieszymy się przyrodą, cieszymy się po prostu każdą wolną chwilą. Cudownie.
1: Oj, ten wiatr to słychać. A tak. Usłyszał w Krynicy Morskiej te wypowiedzi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Aż mu włosy rozwiało. Synoptycy zapowiadają, że weekend będzie ciepły i słoneczny.
1: Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie padać. W przyszłym tygodniu do Polski przyjdzie ochłodzenie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii.

kiedy naszało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu miejscowości Bociany między węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ na A1 w Łódzkiem.
2: Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe i laweta.
1: Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
2: Kolejny raz nie udało się ambasadorom państw Unii Europejskiej uzgodnić przedłużenia sankcji wobec Rosji.
1: Chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów. Do sprawy Unia wróci w poniedziałek przed upływem wtorkowego terminu.
2: Problematyczne nadal są stanowiska Francji i Słowacji, które chcą wykreślenia z listy rosyjsko-uzbeckiego oligarchy Aliszera Usmanowa.
1: W niedzielę biegacze znów powalczą z górską trasą prowadzoną ulicami Krakowa. Przed nami 19 bieg Trzech Kopców.
2: Trasa tradycyjnie poprowadzi od Kopca Kraka przez Kopiec Kościuszki aż na Kopiec Piłsudskiego.
1: Dla kierowców w Krakowie w niedzielne przedpołudnie szykują się chwilowe utrudnienia, m.in. na Podgórzu.
3: Tam przez około 15-20 minut będzie zamknięta ulica Limanowskiego. Oczywiście od razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika udrażniamy ruch. Kolejne większe utrudnienia będą w okolicach Mostu Zwierzynieckiego, gdzie od godziny 10 do 12.30 zamknięta będzie łącznica w kierunku zachodnim. I też bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika otwieramy i od godziny 10.30 do około 12.30 będzie zamknięta dla ruchu ulica Starowolska.
2: Kierunek wskazuje Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
1: Jutro natomiast od 6 rano w związku z Krakowia Maratonem na Rolkach zamknięta będzie Aleja Fosza w rejonie Błoń.
2: W faktach kulturalnych RMF FM nasz kandydat do Oscarowej nominacji.
1: Zaprasza tak. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry. Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Jak już wiecie z faktów, będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z dziećmi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś 9-osobowa komisja pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego. Jak podkreślają jurorzy, wybraliśmy film, który jest kompletny, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Pawlikowski ma Oscara za Idę i dwie nominacje za Zimną wojnę. Dziś uroczysta premiera, a w przyszłym tygodniu pokaz w konkursie głównym w Gdyni, a za tydzień hotspot Agnieszki Smoczyńskiej wejdzie do kin. Światem rządzi w nim wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową. A ja pytałam reżyserkę o emocje w tym sterylnym świecie.
5: Sposób wpływania i manipulowania naszymi emocjami, to się może pewnie zmienić i się zmienia od wieków, ale nasze uczucia, nasze emocje, czyli to wszystko, co odczuwamy, one są tak naprawdę nieprzewidywalne. I dlatego też są piękne i dlatego też chcemy o nich opowiadać, chcemy je ponownie przeżywać, ponieważ chcemy też razem z bohaterami przeżywać pewną drogę, której być może my nigdy nie przejdziemy.
4: Główną rolę detektywa John'ego gra w tym filmie Andrzej Konopka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ważna informacja dla wszystkich z piątką i trójką w numerze telefonu jeszcze przez minutę.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
8: Actually, yeah, we definitely had too much tequila, 'cause I don't know why we were playing on your phone right now. I'ma just block you, bye.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: body stupid. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
2: Zachęcamy do słuchania. Kontrola cywilnej obrony przed militarnym zagrożeniem.
3: Zarządzona na Podkarpaciu.
2: Nie dadzą, by wyrobiska w kopalni soli stały się magazynem odpadów.
3: Kłodawianie w rozmowie z reporterem RMF FM nie kryją oburzenia z powodu takich planów.
2: My nie z ognia, ale z lodu.
3: Nasz układ słoneczny mógł mieć inny początek, niż nam się wydawało. Wojewoda podkarpacka zapowiada przegląd schronień na granicy i procedur w szkołach.
2: To decyzja po wczorajszym alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem o zagrożeniu z powietrza.
2: Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
4: Witam,
2: reportera RMF FM. Wojewoda Teresa Kubas-Hul w związku z tym zwołała dzisiaj zespół zarządzania kryzysowego, prawda?
4: Tak jest. I ten zespół wciąż obraduje. Oprócz wojewody uczestniczą w nim przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Skarbówki, a także Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej. Rozmawiają o stanie zabezpieczenia infrastruktury na wypadek ewakuacji. Jutro rano wojewoda ma pojawić się na przejściach granicznych. Chce zobaczyć, w jaki sposób można zaadaptować pomieszczenia na przyjęcie osób, które będzie trzeba ukryć przed zagrożeniem. Wojsko już teraz prowadzi prace inwestycyjne dotyczące tymczasowych miejsc schronienia na przejściach i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie. Wojewoda zaapelowała też do służb, by przeprowadziły przegląd, przeszkoliły kadrę i uzupełniły procedury reagowania na zagrożenia z powietrza.
3: Kilkaset podpisów pod specjalnym apelem zebrali mieszkańcy wielkopolskiej Kłodawy.
2: Sprzeciwiają się pomysłowi składowania odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli.
3: Apel zostanie przekazany burmistrzowi. W Kłodawie był reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Beniaminie, jakie opinie i reakcje usłyszałeś od kłodawian?
5: Zdecydowanie nie zgadzają się na pomysł przedstawiony przez zarząd kopalni soli Kłodawa, który polega na składowaniu odpadów w nieużywanych wyrobiskach przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu wydobycia.
6: Są dwie osoby, które mnie wspierają w zbieraniu podpisów. To ma być wsparcie dla pana burmistrza. Ja oczywiście tam jest 9 punktów zawartych, żeby też były udzielone odpowiedzi na te pytania.
7: My tego nie chcemy, ludzie chcą pracować, ludzie chcą żyć, no dzieci dokładnie wychowywać. To jest jedyny zakład pracy.
8: Bardzo głupi pomysł, ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł.
9: Powinno być zarząd zlikwidowany.
5: Powiedzieli mi mieszkańcy Kłodawy, co zrobi zarząd i burmistrz. O sprawie robi się już bardzo głośno. O tym opowiem dziś w Faktach RMF FM.
3: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Na tę kartę postawiła 9-osobowa komisja w wyścigu po Oscara.
2: Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, to ten obraz będzie polskim kandydatem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
3: Akcja rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.
2: Czy ta historia ma szansę urzec amerykańskich akademików?
3: Igor Skrzypek pytał o to w radiu RMF 24. Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego.
10: No, bardzo dużo teraz zależy od polityki, to niekoniecznie związanej tylko z polską

0: Nasz Układ Słoneczny ma za sobą raczej ognisty, a nie lodowy początek, przekonują naukowcy.
1: Gorące doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Pytamy, co dokładnie mają na myśli ci uczeni?
2: Najnowsze wyniki badań wskazują, że już w pierwszym milionie lat po narodzinach Układu Słonecznego dominującym budulcem planet, księżyców, protoplanet były tak zwane chondrule, drobne, powstałe w wysokiej temperaturze ziarenka skalne. I to podważa dotychczasowe przekonania, że równie duży udział miały bogate w lód i związki organiczne pyły.
0: A jak się udało to sprawdzić?
2: Badania żelaznych meteorytów pochodzących z zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego pokazały, że drobność ziarnistego, zimnego pyłu zawierającego wodny lód było w nich zaskakująco mało. Teraz odkrycie, że jednak ogień w tamtych czasach dominował, nie tylko pogłębia wiedzę na temat początków Układu Słonecznego, ale także może pomóc w zrozumieniu procesu powstawania planet pozasłonecznych i poszukiwaniu na nich życia.
1: No, my nie ustajemy w poszukiwaniu drobin nowych informacji.
0: Opowiemy o nich w kolejnych faktach o 17:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu.

0: body I came from. Duh.
1: Historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu czterech samochodów na trasie S17 na Lubelszczyźnie.
3: Do wypadku doszło między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód. Pas w kierunku Lublina jest zablokowany.
2: Utrudnienia też pojawiły się na czwórce między Katowicami a Krakowem.
3: Przed węzłem Mysłowice zderzyły się trzy auta. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko pasem awaryjnym.
2: W Osięcinach, w Kujawsko-Pomorskim, technicy kryminalistyki prowadzą oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem.
3: Do eksplozji doszło na terenie suszarni zboża. Była ona widoczna z odległości kilku kilometrów.
2: Dwie osoby ucierpiały. Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.
3: W Wielkiej Brytanii narasta skandal wokół książki autorstwa brata tragicznie zmarłej księżnej Diany.
2: Publikacja ukaże się w przyszłym tygodniu, ale już teraz w odcinkach pojawia się na łamach jednego z dzienników.
3: O szczegółach z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Największe kontrowersje wzbudziły wspomnienia dotyczące zachowania księcia Karola po śmierci Diany. Earl Spencer twierdzi, że były już wówczas mąż księżnej, a obecnie król, wyglądał tu, cytuję, na oszołomionego ze szczęścia, jakby wygrał na loterii. Brat Diany oskarża w książce rodzinę królewską o instytucjonalne okrucieństwo i hipokryzję. W reakcji na publikację Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy, że jego wysokość, król Karol, ma świadomość, że ból po stracie może przysłonić rozum, wpłynąć na osąd i zniekształcać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych.
2: Księżna Diana zmarła 29 lat temu.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej.
3: Ceny paliw szybują. O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. No jeśli sytuacja się nie zmieni, w wielu miejscach możemy być świadkami przebudowy pylonów na stacjach paliw, bo nie każdy pomieści czterocyfrowe stawki. Coraz bliżej do 10 zł za litr oleju napędowego. Co prawda jeszcze nie w najbliższych dniach, ale powoli staje się to realnym zagrożeniem.
7: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy już w przyszłym tygodniu musieli zapłacić.
6: Prognozuje analityk portalu epetrol.pl Jakub Bogucki. Drożeje też autogaz. 3,10, 3,20 to bardzo prawdopodobna stawka w najbliższych dniach za litr LPG. Nie pomagają drogie waluty. Euro kosztuje około 4 zł i 36 groszy. Dolar po 3,80, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Tymczasem za oceanem koniec epoki. Warren Buffett, jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, odchodzi ze stanowiska prezesa Berkshire Hathaway. 96-letni Buffett nie znika zupełnie z dzieła swojego życia, obejmie honorowe stanowisko w zarządzie. Na czele Berkshire stał od ponad 60 lat. Według magazynu Forbes, Warren Buffett jest 9. najbogatszym człowiekiem globu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

audycję RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Let's do that song, repeat.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Special announcement! Rich don't die, and that's why.

0: Daniel Jack.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Tem o 18 na to wydanie zapraszają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Prosimy, zamieńcie się w słuch.
4: Tragedia na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Pieszy zginął pod kołami samochodu ciężarowego.
4: Polski prezydent zaproszony na kolację przez amerykańskiego przywódcę.
3: Karol Nawrocki ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem.
4: Nie jest przesądzone, że wyrobiska posłużą za składowisko odpadów.
3: Usłyszał reporter RMF FM od prezesa kopalni soli Kłodawa.
4: Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Do wypadku doszło między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów.
5: Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia będzie ustalała policja.
4: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: W kierunku Rzeszowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
4: Kolacja wydawana przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
3: To będzie jeden z punktów pięciodniowej wizyty polskiej głowy państwa Karola Nawrockiego w USA.
6: Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę, ale o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną w Waszyngtonie, nie jest wizytą w Stanach Zjednoczonych jako takich, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
4: Zwracał uwagę przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
3: W środę Karol Nawrocki ma wystąpić w trakcie debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
4: W przyszłym tygodniu za ocean wybiera się też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Spotka się ze swoim odpowiednikiem, szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
4: Nie jest wykluczone, że zarząd kopalni soli Kłodawa wycofa się z pomysłu składowania odpadów w nieużywanych wyrobiskach.
3: Wiele ma zależeć od opinii ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Rozmawiałeś z prezesem kopalni. Co ci ujawnił?
8: Zarząd zwrócił się do ekspertów z prośbą o niezależną opinię. Pomysł składowania odpadów pod ziemią to dywersyfikacja źródeł przychodu, powiedział mi Andrzej Sadowski, prezes kopalni Kłodawa. Wyniki mają być przekazane do publicznej opinii i poddane konsultacjom, usłyszałem.
9: Pewnie potrwa kilka miesięcy, to nie ma takiego obawy, że chcą jak to uciszyć temat, przetrwać i za chwilę z tym wrócą. Nie, pójdzie to po konsultacje, że konsultacje, być może nawet referendum, nie wiem. To już jest kwestia dalszych tam działań, dyskusji. Jeżeli będzie na nie, to na pewno zarząd tego tematu dalej nie podejmie. Nie ukrywam, że my cały czas szukamy tych innych źródeł dywersyfikacji przychodów czy obniżki kosztów.
8: Jeśli jednak kopalnia miałaby przekształcić swoje wyrobiska w składowisko odpadów, to pierwsze ciężarówki śmieci wjechałyby do Kłodawy najwcześniej po 2030 roku.
4: Katastrofa małego samolotu w lesie, ranni i pasażerowie zaginieni w terenie.
3: Spokojnie, to tylko scenariusz międzynarodowych ćwiczeń Carex-26. W Beskidzie Niskim służby reagują na katastrofę małej Cessny.
4: Samolot awaryjnie ląduje w lesie i spada na teren obozu młodzieżowego.
3: Akcja zaczyna się od zgłoszenia świadka.
10: Do góry jakieś około kilometr, po lewej stronie wydobywa się dym, jest pełno rannych.
11: Wybraliśmy w sumie ekstremalnie trudny rejon do ćwiczenia. Czas dotarcia myślę, że będzie się wahał w około 1,5 do godziny 40 służb. Nigdy nie docieramy bezpośrednio po zdarzeniu. Jest to bardzo rzadkie.
12: Ale podaj drogę, w którym to jest kierunku.
4: Mówił jeden z autorów ćwiczeń, Dariusz Zabłocki.

0: Nie oczekuję też od kapitana twardej deklaracji w stylu będę grał do najbliższego euro.
1: Jeśli on, nie wiem, po trzecim meczu czy po drugim meczu powie mi, trenerze, kończę karierę, jednak nie. Wydaje mi się, że on ma do tego prawo, bo zasłużył sobie na to.
0: Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie, a pierwszy mecz w Lidze Narodów zagramy w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
2: Sprawdźcie powołania na 4 mecze Ligi Narodów na rmf24.pl.
3: A jeśli tę wieść podacie dalej, powołajcie się na naszą stronę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To teraz wasze ulubione kawałki w kolejności wybranej oczywiście przez was na www.rmf.fm. Najnowsze...

0: Marek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Damn. Every time I look at you, I swear to God, you got that feet, you got body, you got that long arms, fingers, flat feet, big.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Yeah, you know, shit is wild. Can't complain though, I'm alive, healthy and all of that. Know what I'm saying? Just trying to do my thing. Praise the all.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przy mikrofonach Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór.
3: Jest europejski wniosek o areszt dla posła Wojciecha Króla.
2: Chodzi o zarzuty korupcyjne.
3: W kurską elektrownię atomową w Rosji uderzył dron.
2: Zakład nie przerwał pracy.
3: Śledzimy też fakty z boisk.
2: W Ekstraklasie starcie Widzewa z Wieczystą.
3: Urlop we wrześniu to całkiem dobry pomysł.
4: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
2: Więc kto może, niech korzysta. Jest wniosek prokuratury europejskiej o areszt dla Wojciecha Króla. Poseł, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym.
3: Wczoraj zgodę na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził Sejm.
2: Z nowymi informacjami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Czy wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję o areszcie posła?
5: Najpóźniej jutro. Natomiast półtorej godziny temu zakończyło się przesłuchanie posła. Wojciech Król powtórzył to, co już wcześniej mówił, że jest niewinny. Przypomnę, że śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury europejskiej poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw. Parlamentarzysta wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Wśród korzyści majątkowych był m.in. wyjazd do Tajlandii i udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król mówił, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
2: Dron uderzył w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Rosji, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
3: Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Jak zapewniano, nie spowodowało to pożaru ani przerwy w jej pracy.
2: Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wezwał Rosję i Ukrainę do maksymalnej powściągliwości wojskowej, aby ograniczyć ryzyko wypadku nuklearnego.
3: Węgierski sąd o 3 miesiące przedłużył areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w połowie sierpnia rozbił się na autostradzie.
2: Mężczyzna odmówił węgierskim prokuratorom złożenia wyjaśnień.
3: W sierpniowym wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób.
6: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
2: Z opóźnieniem rozpoczął się pierwszy mecz 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
3: Trwa pierwsza połowa spotkania, Widzew kontra Wieczysta. Łodzianie prowadzą 1-0.
2: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy,
7: dobry,
2: Cezary.
7: Dobry.
2: Kto trafił do siatki?
7: A nikt z Widzewa, jak się okazuje. Antonio Milicz, obrońca Wieczystej, pechowcem. To jest gol samobójczy. Widzew prowadzi 1-0 i prowadzi zasłużenie, bo od początku ma przewagę. Teraz 32 minuta w Łodzi.
3: A jaki był powód opóźnienia?
7: Dość nietypowe. Awaria sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. Doszło do niej kilka godzin przed meczem, ale dopiero o 17.30 Widzew poinformował, że pierwszy gwizdek zabrzmi z opóźnieniem. Mecz się zaczął o 18.30. Jeśli chodzi o czysto sportowy aspekt, oba kluby na razie zawodzą. Odpadły z Pucharu Polski. W Ekstraklasie Widzew jest dopiero 11. Wieczysta 17, czyli w strefie spadkowej. Ale pamiętajmy, że możni właściciele Robert Dobrzycki i Wojciech Kwiecień od dłuższego czasu pompują w swoje kluby horrendalne ilości gotówki, więc prędzej czy później wydaje się, że drużyny odpalą. Przypomnę, na razie w Łodzi zdecydowanie lepiej radzi sobie Widzew. Prowadzi z Wieczystą 1-0.
3: A na koniec faktów chwila oddechu.
2: No, dobry mamy sezon na wypoczynek. Dużo miejsca, spokojniej, wolniej.
3: Tak, urlop we wrześniu oceniają wypoczywający na Mierzei Wiślanej.
2: Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
8: Jest już praktycznie po sezonie i jest spokojnie.
4: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
9: Jeszcze te promyki słońca można łapać.
10: Nie ma tak dużo ludzi, jest taka spokój, cisza.
9: A pogodowo?
10: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
3: Takiego pogodowego szczęścia życzymy wszystkim wrześniowym urlopowiczom.
2: A jeśli wiatrów, jak dziś w Krynicy Morskiej, co słyszeliśmy, to tylko pomyślnych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Hit Blender w RMF FM. Słuchacie RMF Hip Hop.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Body's all day. Okay.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Break.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Witamy i zapraszamy.
2: Dobry wieczór. Na zegarach 20. Posłuchajmy.
3: Do aresztu trafi sprawca nieudanego na szczęście zamachu bombowego w Sosnowcu.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty.
3: Prezydencko-rządowy pojedynek na projekty paliwowych ustaw.
1: Oba ośrodki władzy mają własne pomysły na obniżkę horrendalnych cen.
3: Folwark zwierzęcy w kinowej odsłonie.
1: Na film zaprasza jeden z bohaterów.
3: A w faktach sportowych?
1: Pojedynek Widzewa z Wieczystą.
3: Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej.
1: Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt nie został ranny.
3: Łączymy się ze śląskim reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem.
1: Co zarzuca się podejrzanemu?
4: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomych. Ładunek eksplodował na samochodzie tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 w Pomorskiem.
3: W Borkowie między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe zdarzyły się dwa auta osobowe.
1: Uważajcie, kierowcy, zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdyni. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw.
3: To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
1: Tak wczoraj o ustawie paliwo kosztuje normalnie mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Dziś, przypomnijmy, Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
3: To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe.
1: Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Uwaga, skażona woda pod Krakowem.
1: Bakterie z grupy coli znaleziono w próbce z jednego ze zbiorników w gminie Wielka Wieś.
3: Woda w kranach w Modlniczce i Modlnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W 5 lokalizacjach na terenie tych miejscowości podstawiono beczkowozy.
6: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
1: Folwark zwierzęcy, słynna książka George'a Orwella, zainspirowała twórców nowego animowanego filmu.
3: Tak dobrze od dziesięcioleci znana historia buntu zwierząt zyskała nową, nowatorską formę i odmienne, uwspółcześnione przesłanie.
1: Anglojęzyczny film w reżyserii Andy'ego Serkisa ma znakomity polski dubbing.
3: W jednej z ról, Kwiczoła, usłyszymy Artura Pątka.
7: Kwiczoł nie jest jakąś postacią, która w jakiś spektakularny sposób ma zmieniony głos. Po prostu jest miłym, sympatycznym prosiakiem, który bardzo serdecznie zaprasza na Folwark Zwierzęcy, gdzie odnajdziecie Państwo coś zarówno dla siebie, jak dla widzów młodszych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF w całej Polsce, no i za sprawą prawdopodobnie właśnie technologii, przypuszczam, że na całym świecie.
3: Cała rozmowa z aktorem oraz zwiastun filmu jest na rmf24.pl.
1: Folwark Zwierzęcy można od dziś obejrzeć w polskich kinach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe.
3: A na starcie, zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór, starcie Krezusów. Druga połowa, Widzew prowadzi z Wieczystą 2-1. Najpierw samobójczego gola strzelił Antonio Milicz, potem wyrównał po kontrataku Lukas Piazon. Ale po zmianie stron Widzew przycisnął i do siatki trafił Mario Garcia. Teraz mamy 75. minutę w Łodzi. Mecz, przypomnę, zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu awarii sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. O 20.30 starcie Beniaminków. Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, pamiętacie Państwo, 7 marca w pierwszej lidze spotkać im się nie udało, bo Wisła zbojkotowała mecz.
10: Ja generalnie nie lubię wracać pamięcią do czegoś, co było pół roku temu, bo wiem, że w piłce to jest bardzo dużo. Mocno się zmienił rywal, jest wielu nowych zawodników.
9: Trener Wisły, Mariusz Jop, z Białej Gwiazdy ani Śląska nikt nie dostał powołania na zgrupowanie naszej kadry. Rusza w poniedziałek. W sumie z Ekstraklas jest sześciu. Wiśniewski i Świderski z Widzewa, Kochalski z Wieczystej, wszyscy dzisiaj grają.

0: 23 piłkarzy, a w reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp aż 44. Zawodników podzielił na dwie grupy i będzie testował.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop.
1: We got London on the track.
2: School out.

0: ładnie się.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Teraz zawitamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Posłuchajmy.
3: Kierowcy w Łódzkiem i Pomorskiem. Dla was na początek ważna informacja o utrudnieniach. Potem Macron o możliwych rosyjskich atakach. Jego zdaniem ostrzeżenia Tuska są uzasadnione. Powiemy też o największym termalnym fenomenie Europy. A w faktach sportowych powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski. Kierowca motocykla ranny w wypadku na A1 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło między węzłami Tuszyn Łódź Południe. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Zmotoryzowani, noga z gazu także na S6 w Pomorskiem, w miejscowości Bojanowo między węzłami Chwaszczyno i Koleczkowo. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany pas w kierunku Słupska. Ostrzeżenia Donalda Tuska o coraz większym zagrożeniu krajów Unii Europejskiej i NATO ze strony Rosji są solidne i dobrze udokumentowane. Tak oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Wczoraj, przypomnę, premier alarmował, że możliwe są tu, cytat, przypadkowe uderzenia dronami, rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, o czym jeszcze mówił Macron?
4: Na konferencji prasowej Emmanuel Macron podkreślił, że już w tej chwili Rosja mnoży ataki hybrydowe również na Francję. W związku z tym zaostrzone zostaną środki przeciwdziałania, między innymi możliwym atakom rosyjskich dronów i hakerów na francuską infrastrukturę energetyczną, przedsiębiorstwa zbrojeniowe i potencjalne cele związane z obroną terytorium kraju. Na dzisiejszej naradzie ze wszystkimi kandydatami startującymi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji obecny lokator Pałacu Elizejskiego ostrzegł, że Władimir Putin będzie w różny sposób próbował ingerować w przebieg tych wyborów, faworyzując ugrupowania bardziej pobłażliwe wobec jego działań.
3: Treningi reagowania na alarmy i komunikacja o zagrożeniach z powietrza odbędą się jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować na alerty RCB i gdzie szukać schronienia. Będzie można także przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Treningi odbędą się w godzinach od 11 do 14. Listę miejsc, w których będą organizowane, można znaleźć na stronach lubelskiej oraz podkarpackiej PSP. To kontynuacja ogólnopolskich ćwiczeń sierpnia, w których uczestniczyło ponad 154 tysiące osób. W faktach teraz śląskie. Dwaj podejrzani o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni przyznali się do winy. Śledczy podkreślają, że nie był to akt dywersji, a chodziło o rabunek. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. To doprowadziło do całodniowych utrudnień w ruchu pociągów w całym regionie. Kwiaciarki znikną z placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Rozpoczyna się tam remont elewacji kamienicy PCK. Ma potrwać kilka miesięcy. Większość z nich przeniesie się do pobliskich stacjonarnych punktów. Przyznają jednak, że to może być dla nich trudniejszy czas.
5: Byliśmy mniej lub więcej na to przygotowani. No i co? No trzeba to przeczekać po prostu. 3 do 4 miesięcy, miejmy nadzieję, że nie dłużej.
6: Jak długo to stoisko tam już jest na placu?
5: Bardzo długo, bo nasze stoisko otwierała moja babcia plus 50 lat temu. Tam był wcześniej betonowy stół z parasolami. To jest jeden z najstarszych zawodów czynnie działających w Szczecinie.
3: Usłyszała od kwiaciarki pani Kasi nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Te fakty robią wrażenie.
3: Ma 38 metrów głębokości, a jego woda całkowicie wymienia się w zaledwie 3 doby. Węgierskie jezioro Hevis to największy termalny fenomen Europy. Unikalny skład mineralny oraz idealna temperatura wody umożliwiają lecznicze kąpiele przez cały rok. Miejsce to słynie z rzymskich legend i terapeutycznego mikroklimatu. A więcej o jego zaletach przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Zaczynamy fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
0: I na początek Kraków, gdzie w Ekstraklasie Wisła podejmuje Śląska Wrocław po około pół godzinie gry. Biała Gwiazda prowadzi 1-0. Czwartego gola w sezonie strzelił Angel Rodado po centrze Kacpra Dudy. Wcześniej Widzew wypuścił w końcówce zwycięstwo z Wieczystą i skończyło się remisem 2-2. Jan Urban powołał 26 piłkarzy na najbliższe 4 spotkania Ligi Narodów. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali Kacper Potulski, Wojciech Mońka, Kasper Urbański i Wiktor Nowak. Ten ostatni pomocnik Slavii Praga z 5 golami jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej i nie dziwne, że bardzo ciepło wypowiada się o nim selekcjoner.
2: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny. Jeśli zawodnik potrafi grać na 2 pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
0: Uniwersalny środkowy pomocnik Wiktor Nowak.

0: i jesteśmy gotowi na jutro.
1: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00, potem zagrają Niemcy i Bułgaria. I ze zwycięzcą tego meczu biało-czerwoni mogą się potem zmierzyć w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

zdenerwowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek Małopolska i tragiczne zdarzenie w powiecie myślenickim. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. Za dużo alertów RCB na wschodzie Polski. Szef resortu obrony komentuje.
3: Trudno często nie stosować tego alertu.
2: W faktach także Eurowizja w centrum uwagi brytyjskiej Izby Gmin. Tragedia w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jak poinformował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jedna osoba nie żyje, druga została ranna.
4: Policjanci z Myślenic otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę, grozi jej. Według ustaleń, które zostały poczynione na miejscu, mężczyzna ten w trakcie tej awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
2: Życia mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Kierowcy, uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Rulewo. To odcinek Warlubie, Nowe Marzy. Pali się samochód osobowy. Autostrada w stronę Łodzi jest zablokowana. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w ostatnim czasie otrzymują coraz więcej alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Eksperci ostrzegają, że ich nadmiar może z czasem prowadzić do zobojętnienia i osłabienia reakcji na rzeczywiste zagrożenie. Czy rzeczywiście alertów w związku z atakami Rosji na Ukrainę jest zbyt dużo? Dziennikarze pytali o to dziś w Sejmie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
5: Jeżeli się pojawia zagrożenie na Ukrainie, ono może być 100-200 kilometrów, tylko że szybkość przemieszczania się dronów odrzutowych czy rakiet manewrujących jest tak duża, że trudno często nie stosować tego alertu, nawet jeżeli on jest na wyrost. Jeżeli nie jest to tuż w pobliżu polskiej granicy, bo jeżeli będzie tuż w pobliżu polskiej granicy, no po prostu nie zdążymy. Kilkanaście dni temu, kilkadziesiąt dni temu miałem pytania, czemu nie ma alertów? Dzisiaj się pojawiają pytania, dlaczego są alerty?
2: Mówił szef resortu obrony. O rosyjskich prowokacjach niedaleko polsko-ukraińskiej granicy porozmawiamy jutro w naszym programie Sprawdzam. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zapraszamy po 8.30.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmie się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu. A powód jest jeden. Jaki?
7: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W trzech ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
2: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Kolejne fakty RMF FM już za niecałą godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Ostatnie już dziś fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszek.
9: Po remisie Widzewa z Wieczystą 2-2 bliska zwycięstwa w Ekstraklasie jest Wisła, która u siebie w Krakowie wciąż prowadzi ze Śląskiem 1-0. Teraz 76. minuta. Do siatki w pierwszej połowie trafił Angel Rodado. Na czoło Bundesligi wysuwa się Bayern, który gromi Union Berlin już 6-0. A to jeszcze nie koniec meczu. Rozważam zmianę ustawienia na czterech obrońców, przyznaje selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban, który rano rozesłał powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów. Powrót do reprezentacji zaliczy grający w Azerbejdżanie. zdanie Tymoteusz Puchacz.
10: Zasłużył sobie po prostu swoją grą. W lidze takiej, a nie innej, stąd też jego liczby ofensywne, naprawdę dobre, nawet w eliminacjach Ligi Mistrzów, asysty. Kurczę, ale to jest lewy obrońca i mnie interesuje, jak broni.
9: Inny lewy defensor, Michał Gurgul z Lecha, powołania nie dostał, bo jak powiedział Jan Urban, to jeszcze nie poziom reprezentacyjny. Gurgul zostaje więc na razie u Jerzego Brzęczka w walczącej o awans na Euro kadrze U21. Szansę debiutu dostaną w niej Bartosz Mazurek z Salzburga i Bright Ede z Deportivo La Coruña. A teraz przykład klątwy komentatora. Zmiana wyników w Krakowie. Wisła już nie jest bliska zwycięstwa, bo remisuje ze Śląskiem 1-1, a gola strzelił 18-letni Adam Ciucka. Świetnym wynikiem lekkoatletyczny sezon kończy Maciej Wyderka. W 72. memoriale Janusza Kosacińskiego w Chorzowie w biegu na 800 metrów czasem minuta 43 sekundy i 65 setnych pobił rekord meetingu i zbliżył się do rekordu Polski.
11: No widać, że forma potrzebowała trochę czasu, żeby dojrzeć. Szkoda, że na tych najważniejszych imprezach trochę dałem ciała, że tak powiem. No ale no nie oszukujmy się, no te przygotowania nie poszły tak, jak miały pójść.
9: Maciej Wyderka miał kontuzję, oby ominęły go przed kolejnym sezonem, a teraz, jak mówił biegacz, czas na 2 tygodnie wakacji.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Hey, used to have a

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
1: Hello, darling.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. God damn.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Punktualnie o 23:00 w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek tragiczny wieczór w ukraińskim mieście Sumy. Rosyjska bomba szybująca uderzyła w blok mieszkalny. Są zabici i ranni. Potem obawy o rosyjskie ataki na Polskę. Trump uspokaja Nawrocki, ma to pod kontrolą. W faktach także niezwykłe odkrycie w Portugalii. Naukowcy natrafili na ruinę rzymskiego miasteczka. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku bombą szybującą na wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Stan 3 rannych osób jest ciężki. Prezydent Wołodymyr Załański nazwał bombardowanie absolutnym, nieludzkim uderzeniem i zaznaczył, że pod gruzami budynku może znajdować się więcej ofiar. Załański dodał, że siły rosyjskie zaatakowały także klinikę w mieście Pałwochrat w obwodzie Dniepropetrowskim oraz centrum logistyczne na przedmieściach Kijowa. Przywódca Ukrainy nie podał szczegółów dotyczących skutków tych 2 ataków. Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego, ma to pod kontrolą, powiedział prezydent USA Donald Trump, pytany o ostrzeżenia o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Cóż, macie świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa, był na 12 miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą, oświadczył Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Marcin Horała został 6. wicemarszałkiem Sejmu. Na członka klubu Rozwój Plus głosowało o niemal 90 posłów więcej niż na zgłoszonego przez klub PiS Marcina Ociepę. O wyborze Horały zdecydowały głosy posłów koalicji rządzącej. W poprzedzającej głosowanie debacie spierali się głównie podzieleni na 2 kluby posłowie wybrani z list PiS. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Osią sporu były oczywiście różnice między oderwanymi od PiS zwolennikami Mateusza Morawieckiego, a tymi, którzy w PiS zostali.
5: Głosowanie za politykiem z opozycji, która jest opozycją koncesjonowaną, będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.
4: Mówił szef klubu PiS, namawiając do poparcia Marcina Ociepy. Zwolennik Marcina Horały na to wypominał, że PiS już dawno mógł mieć funkcję wicemarszałka.
6: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz słyszymy, że to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
4: Przypominał stronnik Horały. Reszta Sejmu przysłuchiwała się debacie z lekkim rozbawieniem.
7: Te wasze kłótnie wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie.
4: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Koalicja Obywatelska swój dylemat nazwała wyborem między wygasającą dżumą PiS, a wczesnym stadium cholery Stowarzyszenie Rozwój Plus. Większość wybrała Marcina Horałę, bo ponoć przy odpowiednim traktowaniu cholery da się okiełznać.
2: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Jak informowaliśmy, poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wczoraj zgodę na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził Sejm. Sanepid sprawdzi, czy posiłki podawane w szkołach są zgodne z nowymi budzącymi emocje wytycznymi. Chodzi o zasady, według których regularnie w jadłospisach rzadziej ma pojawiać się mięso, a częściej dania na bazie roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Tymczasem część szkół sygnalizuje trudności z wprowadzeniem tych zmian. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ruszą te kontrole?
8: W ciągu kilku tygodni główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski uspokaja, że nie chodzi o nakładanie kar, tylko o rozwiewanie wątpliwości dotyczących tej nowej diety.
9: W tej chwili jeszcze nie są realizowane kontrole w takim rozumieniu restrykcyjnym, że będziemy dawać mandaty za to, że w szkole pojawi się, nie wiem, 3 razy w tygodniu kotlet. My chcemy w tej chwili, ażeby sytuację wytłumaczyć.
8: Szef sanepidu przyznaje, że rozporządzenie w sprawie zmian na szkolnych stołówkach, które ukazało się w lipcu, pojawiło się zbyt późno.
9: To też wyciągamy wnioski z takiej sytuacji, że takich zmian nie można przygotowywać w ostatniej chwili.
8: Część dyrektorów szkół skarży się, że przez to, że o zmianach dowiedzieli się tak późno, niektóre firmy cateringowe nie zdążyły zmienić swojej oferty i dopiero teraz dopasowują ją do nowych zasad.
2: Archeolodzy prowadzący wykopaliska w dawnym rzymskim mieście Cunibriga w Portugalii odkryli ceramikę, monety i dobrze zachowaną amforę. Znaleziska pochodzą z VI wieku i trafiły już do analizy. Naukowcy podkreślają, że zbadano dotąd zaledwie około 20% 13-hektarowego stanowiska. Wiadomo, że pod ziemią wciąż znajdują się ruiny budynków i kolejne artefakty. Prace mają być kontynuowane w najbliższych latach. A już o północy wracamy z nowymi faktami RMF FM. Słuchajcie nas.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Niechcący.
0: RMF Hip Hop.
10: God knows I am
11: reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need a heart.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

bitch. Słuchacie RMF Hip Hop.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Hip Hop. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Podwójne zabójstwo w Koszalinie. Jest decyzja prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego. To będzie ważny tydzień dla światowej polityki. W centrum uwagi Ukraina i Iran. A na koniec Krynica Morska. Piękna także we wrześniu.
3: Jest spokojnie.
4: Nie ma tak dużo ludzi.
2: Mężczyzna podejrzany o zabójstwo dwóch osób w Koszalinie trafi tymczasowo do aresztu. Taką decyzję podjęła koszalińska prokuratura. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: 53-latek trafi do aresztu na razie na 4 miesiące. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o jego siostrę i jej partnera, z którymi mieszkał. 53-latek przyznał się do zabójstwa, nie przyznał jednak, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnę, policjanci zastali ciała 60-latków z licznymi ranami kłutymi i ciętymi we wtorkowy wieczór. W toku postępowania wyszło, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.
2: Światowi liderzy przygotowują się do ważnego tygodnia. To będzie bardzo intensywny politycznie czas. W Nowym Jorku odbędzie się debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcona Ukrainie, Iranowi i innym problemom świata. O tym więcej zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier Radosław Sikorski. Nawrocki przemówi w środę i spotka się m.in. z liderami państw bałtyckich oraz sekretarzem generalnym ONZ. Dzień wcześniej wystąpi Donald Trump. Możemy spodziewać się krytyki ONZ, ale przede wszystkim mocnych słów o Iranie i partnerach, którzy nie przyłączyli się do działań Stanów Zjednoczonych. W środę uwaga przeniesie się także do Waszyngtonu. Trump ma osobiście powitać w bazie Andrews przywódcę Chin. Będzie pełny ceremoniał i kolacja państwowa. Biały Dom liczy na ustępstwa Pekinu. Tego samego dnia w Pentagonie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Pete'em Hegsethem. Jednym z tematów rozmowy ma być przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Śledzimy fakty.
2: Dostawy ropy naftowej do Polski oraz pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie, poinformował koncern, dodając, że ciągłość pracy rafinerii nie jest zagrożona. To reakcja na doniesienia Bloomberga. Agencja przekazała, że saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował odbiorców w Europie, że planowane na październik dostawy ropy naftowej zostaną odwołane. Decyzja ma dotyczyć wszystkich europejskich klientów saudyjskiej firmy. Obawy mieszkańców i przeciwników z całej Polski spływają do urzędu w wielkopolskiej Kłodawie. Dotyczą one planów utworzenia składowiska odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli. Burmistrz Piotr Michalak przygląda się działaniom kopalni i czeka na niezależne ekspertyzy zlecone przez zarząd.
8: Ja jestem oczywiście najbardziej zainteresowany swoimi mieszkańcami i tymi obawami i tymi uwagami, które kierują do nas. No docelowo to składowisko miałoby przyjmować 150 tysięcy ton odpadów i trzeba to dowieźć do zakładu górniczego. Czyli trzeba się poruszać między domami w ruchu miejskim, tam gdzie ludzie mieszkają, gdzie żyją dzieciaki. No tutaj są, że tak powiem, bardzo, bardzo duże obawy.
2: Na czas opracowania ekspertyz kopalnia ma wstrzymać działania prowadzące do powstania składowiska. Odpowiednie dokumenty zostały już przesłane do urzędu w Kłodawie. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców centrum Warszawy. W związku z dniami transportu publicznego i europejskimi mistrzostwami motorniczych organizowanymi na Placu Centralnym wprowadzono zmiany w ruchu. Z czym muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie, wyjaśni reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
9: Do końca dnia tramwaje nie będą kursowały ulicą Generała Andersa przez Plac Bankowy i Marszałkowską na odcinku od Stawki do Placu Zbawiciela. Kursowanie na trzech liniach 15, 16 i 18 zostało zawieszone. Jeździ za to komunikacja zastępcza. Trasy innych linii zostały zmienione w taki sposób, żeby można było dojechać we wszystkie rejony stolicy. Najlepiej korzystać z metra albo pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, kursujących linią średnicową. Ulica Marszałkowska będzie zamknięta od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego.
2: A skoro mamy weekend, to na koniec faktów zabieramy Was na Pomorze. We wrześniu jest tam zdecydowanie spokojniej. Urlop we wrześniu na Mierzei Wiślanej może być wyjątkowo piękny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
3: Jest już praktycznie po sezonie i jest spokojnie.
4: Nie ma tak dużo ludzi, jest taka spokój, cisza.
10: A pogodowo?
4: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
2: A my życzymy jak najwięcej słońca i pozytywnego myślenia w ten weekend wszystkim naszym słuchaczom. Oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM. Wracamy o pierwszej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut po północy, mamy już sobotę, 19 dzień września. Maciek Rybak, cześć ponownie.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Kanwy.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Słuchacie RMF Hip Hop.
2: Yeah. Ice.

0: płac.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek najnowsze decyzje Trumpa. Cła do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i wojska USA na Grenlandii. Druga zapora na granicy Polski z Białorusią już niemal gotowa. Sprawdzimy, jak w tej chwili wygląda ta instalacja. Kolejna miejska mozaika powstaje w Szczecinie, tym razem inspirowana pieczywem. Trump podejmuje decyzję w sprawie Rosji i Grenlandii. Prezydent USA podpisał ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Dokument daje mu możliwość nałożenia ceł sięgających 100% na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Chodzi m.in. o Chiny, Indie, Węgry i Słowację. Ustawa utrwala dotychczasowe sankcje wobec Moskwy i przewiduje możliwość nałożenia kolejnych restrykcji, m.in. na tzw. rosyjską flotę cieni. Podpis Trumpa kończy trwające od kwietnia ubiegłego roku starania amerykańskich kongresmenów o zwiększenie presji na Rosję. Prezydent USA ogłosił także, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoje prace. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Posłuchajcie, jak wygląda ta instalacja.
3: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
4: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tę zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej. Najczęściej już jesteśmy na miejscu, dlatego że te dodatkowe zabezpieczenie utrudnia, spowalnia, uniemożliwia również szybkie pokonanie granicy.
3: W tym roku, jak zapewnia straż, żadnej osobie nie udało się z Białorusi przedostać do naszego kraju przez ogrodzenie. Było ponad 400 prób. W zeszłym roku prób było ponad 20 tysięcy.
2: Ruszył proces odwoławczy 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka, który przez sąd pierwszej instancji został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci i zwierząt. Nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska wyjaśni, za co odpowiada przed sądem Przemysław L.
5: Za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia oraz zwierząt. Wyrok więzienia w tej głośnej sprawie usłyszała też jego była żona i była działaczka Platformy Obywatelskiej Kamila L., która miała wiedzieć o przestępstwach męża, ale nie udzielić pomocy ofiarom. Prokuratura w Świdnicy podkreśla, że sprawa małżeństwa była jedną z najbardziej szokujących w historii świdnickiej prokuratury. Dlatego domaga się jeszcze wyższego wyroku. Obrona oskarżonego wnioskuje o łagodniejszą karę. Dla dobra poszkodowanych sąd wyłączył jawność procesu.
2: Mieszkańcy Szczecina pracują nad kolejną mozaiką, która zawiśnie w mieście. Będzie przedstawiać pieczywo, które zwyciężyło w konkursie na najlepszy wypiek w mieście. Jak mówili uczestnicy mozaikowych warsztatów, dopasowywanie i przyklejanie kafelków to wciągające zajęcie, ale trzeba mieć trochę siły w rękach.
6: Rąka jest zrobiona, kłosik, dłonie. Zostało w sumie do zrobienia tutaj wypełnienie. No i jeszcze napis.
7: To będzie za napis Śródmieście pieczone.
8: Jak się pracuje przy tej mozaice?
9: Bardzo dobrze, to jest mój debiut. Stwierdziłam, że przyjdę i podłubię. I dobrze mi się dłubię.
8: A nad jakim elementem pani teraz pracuje?
9: Skończyłam dłoń, teraz będę robić wypełnienie.
8: Chlebki nie będą z mozaiki. Jak to będzie wyglądać?
9: Chlebki będą wypiekane w piecu, będą gliniane.
10: Chcieliśmy, żeby było troszkę inaczej, żeby było bardziej apetycznie, żeby ten chlebek był faktycznie wypieczony.
2: Z uczestnikami warsztatów rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
11: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Teraz w faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. te o Pamelę Krzypkowską w kontekście przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
12: Panie premierze, to co nie będzie jednak ponad podziałami, Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
13: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
12: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
13: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojniej w ich kraju.
12: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
13: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
12: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to z daleko za granicą, za amerykańską granicą. Dodajmy.
13: Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
12: Jeżeli pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją i się nie stawiło. No to pokazuje, ile możemy z Metą.
13: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
12: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
13: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się jako pierwszy polityk w Europie olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest 1 miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
12: Ktoś się już dołączył?
13: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie, to Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma

0: im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
1: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
0: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce to jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
1: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
0: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
1: To mocna opinia.
0: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
1: Może
0: nie wiedział.
1: Mówi, że uchwała to za mało. Może chciał,
0: no to znaczy, że nie.
1: To, że trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
0: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazując lokalizacje. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od Pałacu Prezydenckiego? Macie sukcesy tak, jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak, my zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
1: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
0: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie jeden
1: z... Ale ja przypomnę,
0: powiem o kosztach tego.
1: Tak.
0: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
1: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy, tak, ale wciąż nie ma ich więcej.
0: No, ale jest w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
1: Do Polski.
0: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Kolejny fragment tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM.
5: Starczy tydzień w radiu RMF 24.
6: Chiny zmagają się z bańką długu.
7: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
5: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.

0: jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24. Cash out.

0: 5'9 brown eyes.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. A zaczynamy od Grenlandii. Nowej umowy w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Podpisana zostanie w przyszłym tygodniu. Donald Trump już zapowiada zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. Czy zawód rolnika jest dzisiaj opłacalny? Temu przyglądali się nasi reporterzy w cyklu Twoje zdanie. Kryminalna intryga i walka o fortunę. W faktach o nowym filmie uznanego Guya Ritchiego. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone w przyszłym tygodniu podpiszą porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku, oświadcza kancelaria premier Danii Mette Frederiksen. Dojdzie do tego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak informowaliśmy Was w faktach, prezydent Donald Trump ogłosił nową umowę, która daje Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii. Według premier Mette Frederiksen umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Wciąż czekamy na decyzję amerykańskiego przywódcy w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział, że podejmie ją wkrótce. Stała baza sił USA to kolejny etap historii amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, która przez ostatnią dekadę była stopniowo wzmacniana. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Po rosyjskiej aneksji Krymu Amerykanie zwiększyli ćwiczenie i rotację na wschodniej flance NATO. W 2017 roku do Polski przyjechała amerykańska brygada pancerna, a Stany Zjednoczone objęły dowodzenie natowską grupą bojową w Polsce. Dwa lata później Donald Trump i Andrzej Duda uzgodnili zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i rozbudowę infrastruktury. W 2020 roku podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Joe Biden zrobił kolejny krok. Zdecydował o stałym rozmieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. W 2023 roku w Poznaniu powstał pierwszy stały garnizon US Army w Polsce. Ale większość amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nadal przebywa na zasadzie rotacyjnej. I właśnie to może się teraz zmienić. Pentagon prowadzi przegląd rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa baza oznaczałaby przysłanie dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, czy przesunięcie części sił z innych państw, na przykład z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poseł, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zgody na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził wcześniej Sejm. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? Między innymi o to pytaliśmy w ramach naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
3: Ceny zbóż stoją od, można powiedzieć, 20 lat w granicach 100-300 zł na tonie różnicy, a dzisiaj maszyna kosztuje ciągnik 150 koni 500-700 tysięcy, tak? A te 20 lat temu kosztował 100-200 tysięcy, więc łatwo sobie przekalkulować.
4: No to pytanie kluczowe, to czy to się jeszcze opłaca?
5: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł, to sobie pan łatwo policzy, ile trzeba mieć tych hektarów, żeby godziwie żyć.
3: To jest bardzo drogie hobby.
1: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń, a cykl Twoje zdanie w RMF 24 wróci w kolejny piątek.
6: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Dżentelmenów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie.